Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Pozostajemy w zasięgu wyżu z centrum w rejonie Skandynawii i dziś nad Polskę będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie, ale nie będzie jakoś tak szczególnie źle. Dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, bez opadów. Ciśnienie o poranku 1020 hektopaskali, na razie spada. Temperatura w tej chwili 10 stopni, odczuwalne 11, wiatr do 4 km na godzinę i piękne bezchmurne niebo.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 6. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zarzut i areszt po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska, umowa podpisana. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Powiemy, kiedy wrócą. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km na godzinę, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
4: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
3: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dziś o 18 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiar. Pozostajemy w stolicy Małopolski. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim, ale z powodu braku dowodów na uczestnictwo w zdarzeniu zostały one zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba, zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem hutnika. Kraków. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano w zakładach MESCO w Skarżysku-Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
3: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest jeszcze szansa na gorące dni w te wakacje. W najbliższych dniach temperatura będzie rosła, w czwartek i piątek miejscami upalnie.
6: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
3: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, ale upały przyniosą też burze.
6: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
3: Sobota i niedziela dość ciepłe, choć z przelotnym deszczem. Drugi mecz i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki pokonały Łotyszki 3-1 w drugim swoim pojedynku w Mistrzostwach Europy w Stambule. Czuły jednak niedosyt po przegraniu drugiego seta i słabym początku trzeciego.
7: Wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą się zdarzyć.
3: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Czasu na odpoczynek niewiele. Dziś biało-czerwone zagrają ze Słowenkami. Start o 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czyli jak słyszeliśmy, w pogodzie całkiem nieźle się dzieje, a co to będzie dopiero pod koniec tygodnia, więc byle do weekendu. Póki co, dzisiaj w kalendarzu wtorek. Dzień dobry, Marzanna Forysiak.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: 12 po godzinie 6, wtorek się kłania i to jeszcze wtorek taki wakacyjny, ostatni wtorek sierpnia, taki właśnie w przyszłym tygodniu, ach, to już szkoda gadać. No ale dzisiaj mamy 237 dni roku, do końca roku 128 dni, do końca astronomicznego lata 28 dni, jeszcze zdążymy dużo fajnych rzeczy wakacyjnych zrobić, trzymam kciuki za pogodę. Słońce stało dzisiaj o 5.54, zajdzie o 19.53, 13 godzin 59 minut dnia, to wciąż dzień dłuższy od najkrótszego. Solidne 6 godzin i 5 minut. No i co, życzę Wam bardzo dobrego wtorku.
5: Dzień dobry. Radio na wakacje.

0: Trochę wam poszło jeszcze kartkami w niekolorowej prasy o poranku. No, mamy tutaj sporo ciekawych nagłówków. A jakie zdjęcia! W Oporze Leśnej w Sopocie wystartowała 59. edycja Top of the Sopot Festival, a na scenie pojawiła się plejada polskich artystów. Pierwsza część należała do koncertu Stanisław Sojka Absolutnie. To hołd dla zmarłego artysta. Jego utwory wykonali m.in. Kaja, Justyna Staczkowska, Natalia Schroeder, Kuba Badach, Renata Przemyk czy Czesław Mozil. Na scenie pojawili się również członkowie rodziny Sojki, a później festiwal trochę zmienił muzyczny kierunek, bo przeszedł na popowe brzmienia i na koncert Top of the Pop. A jak to w Sopocie, oprócz muzyki nie zabrakło gwiazdorskich stylizacji czerwonego dywanu. No i właśnie tego bardzo dużo możecie zobaczyć w internecie i w prasie kolorowej. Kolorowe cekiny, wycięcia. No, działo się. Gigant z Wielkopolskiego Jeziora. Wędkarz wyciągnął rekordowego suma. Wszystko się zgadza. 227 cm długości. Tyle mierzył sum złowiony w jeziorze Rościńskim pod Skokami. Ogromną rybę wyholował wędkarz Jakub Czepek. To największy sum, jaki do tej pory został złowiony na wodach gospodarstwa w Skokach. A po zmierzeniu i uwiecznieniu tego niezwykłego połowu gigant wrócił do jeziora. No powiem tak, wygląda naprawdę imponująco. No to jeszcze coś, co rozpala wyobraźnię Brytyjczyków. Wielka kalifornijska przygoda księcia Harry'ego i Meghan Markle dobiega końca. Decyzja Sussexów o powrocie na brytyjską ziemię wywołała potężne poruszenie. Okazuje się, że no z tego, co mówią eksperci, raczej nie będzie takich bardzo ładnych transparentów Welcome Home, bo Brytyjczycy są bardzo mocno sceptyczni, jeżeli chodzi o to przeniesienie, tę przeprowadzkę tej pary. Więc zobaczymy, co tam się będzie działo. Na pewno prasa plotkarska będzie nas o wszystkim bardzo skwapliwie informowała.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sesa. 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Informacje dla kierowców.
5: Wcześniej, to ta pora, kiedy na pewno kawa się bardzo przyda wszystkim za kierownicami. Wtorkowy poranek z licznymi mgłami i zamgleniami, więc weźcie to też pod uwagę wyruszając w trasę. A w Kaliszu utrudnienia na ulicy Złotej na długim odcinku obowiązuje ruch jednokierunkowy, a w rejonie Ronda Żołnierzy Niezłomnych trwa przebudowa drogi. Największe utrudnienia cały czas czekają kierowców na krajówce nr 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Na odcinku od Zdun do Kalisza cały czas ruch wahadłowy i to całodobowy, jest zwężenie, tymczasowa sygnalizacja, miejscami nierówna nawierzchnia. Czyli jedziemy wolniutko i ostrożnie. Jeśli jedziecie w stronę Kalisza, warto rozważyć objazd przez Szał albo Nędzerzew. No i ten remont trochę jeszcze potrwa. W Ostrowie Wielkopolskim remontowana jest Wrocławska, od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Mamy pełno barierek, pełno różnego rodzaju pachołków. Trzeba się tam przedzierać, uważajcie. Zwężenie również są na Leduchowskiego, a na krajówce nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna między Zacharzewem, Lamkami i Łąkocinami na kierowców czyha ruch wahadłowy. A do tego Pleszew remontowana na ulicy Kazimierza Wielkiego. Zmiany organizacji ruchu cały czas obowiązują w rejonie Zielonej, Lipowej i Osiedlowej, a w Krotoszynie drogowcy pracują na ulicy Wiśniowej.
6: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
5: Polskie MSZ ostrzega kierowców podróżujących przez Macedonię Północną. System Safe City zapisuje wykroczenia samochodów na zagranicznych tablicach, a ich kierowcy są sprawdzani przy wyjeździe z kraju. 46-letni Polak przekroczył prędkość 84 km na godzinę i został zatrzymany na granicy. Tak poważne naruszenie nie zostało potraktowane jak zwykłe wykroczenie. Macedońska policja zakwalifikowała zachowanie Polaka jako przestępstwo lekkomyślnego prowadzenia pojazdu. Mężczyzna został zatrzymany, a funkcjonariusze zapowiedzieli skierowanie przeciwko niemu sprawy karnej.
6: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
5: 27 minut zostało do 7.

0: urodzeni.
1: To ten moment, kiedy mamy kilka ciepłych słów dla tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny. 25 sierpnia. Ci, którzy tego dnia przyszli na świat, są bardzo pracowici i bardzo energiczni. Mają talent artystyczny i nie przejmują się opiniami innych. Potrafią wytrwale pracować i oszczędzać. Wedle tradycji są doskonałymi budowniczymi i dekoratorami wnętrz. Mają też świetną pamięć, a ich wadą jest skłonność do pesymizmu. Mają niewielu prawdziwych przyjaciół, jednak zawsze mogą zaufać krewnym i rodzinie. Szczęśliwa cyfra urodzonych 25 sierpnia to szóstka, kamień szlachetny bursztyn, a sprzyjający znak zodiaku
2: waga.
1: A tego dnia w 1930 roku urodził się Sean Connery, szkocki aktor znany przede wszystkim jako James Bond. Elvis Costello, rocznik 54, brytyjski muzyk, rockowy i kompozytor. Tim Burton, amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Claudia Schiffer, niemiecka modelka i aktorka. Cezary Łukaszewicz, polski aktor filmowy i telewizyjny. I Blake Lively, amerykańska aktorka znana m.in. z serialu Plotkara. La Bouche, Sweet Dream, specjalnie dla Was na urodziny. Wszystkiego najlepszego.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Polacy ostatnio nie są zbyt skłonni do wydawania pieniędzy i trochę mniej tankujemy. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 7:00.

Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Znajdujemy się dokładnie w osi Klinawyżu Stefan z głównym centrum w rejonie Morza Norweskiego. Po jego wschodniej stronie, więc z północy Skandynawii, napływa do nas chłodne powietrze polarne morskie i to czuć o poranku. A dzisiaj temperaturka oczywiście się trochę podniesie do 22 do 23 stopni. Początkowo jeszcze silne zamglenie lub zanikające mgły, a w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 7. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Mglisty poranek. Powiemy, gdzie szczególnie uważać. Areszt tymczasowy dla podejrzanego w sprawie tragicznego wypadku w Krakowie. Zajrzymy też do portfeli, by sprawdzić, czemu przyhamowaliśmy z wydawaniem pieniędzy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek na północy kraju. Jeszcze przez godzinę ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały w 6 województwach. Na Pomorzu, w niemal całym warmińsko-mazurskim, na północy Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza, na zachodzie Podlasia. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Warto więc uważać, zwłaszcza gdy prowadzimy samochód. Tymczasem są spore utrudnienia po śmiertelnym wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Na jezdni w stronę Wrocławia, żeby być precyzyjnym, na odcinku Czerniewice lub Ochnia zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Nie żyją dwie osoby, jedna została ranna. Blokada w stronę Dolnego Śląska, także na czwórce w pobliżu Piskorzówka pod Oławą. Tam ranne zostały trzy osoby po tym, jak osobówka uderzyła w betonowe bariery. 3 miesiące w areszcie spędzi 26-latek podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie. Zginęło małżeństwo, a ich dziecko, 8-miesięczny chłopiec, w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Katarzyna Młynarczyk.
4: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna miał jechać 70 km na godzinę, ponad 2 razy szybciej niż pozwalało obowiązujące tam ograniczenie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
5: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem.
4: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec mężczyzny ze względu na obawę matactwa i możliwy wysoki wymiar kary. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
3: Po tragedii pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Krasik polecił urzędnikom przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, by zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie. To właśnie tam doszło w sobotę do śmiertelnego potrącenia rodziny. W wieku 63 lat po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański. Był generałem broni Wojska Polskiego, doktorem nauk o obronności. W latach 2015-2017 dowódcą generalnym rodzajów Sił Zbrojnych. Od 3 lat był też senatorem klubu Nowa Polska Centrum oraz szefem Senackiej Komisji Obrony. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
6: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
3: Jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować samochody pod korek po tym, jak wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
7: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa ze zmiennym szczęściem rozpoczęły eliminację do wielkoszlemowego US Open. Klimowiczowa w 2 setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato, a Katarzyna Kawa przegrała z Gruzinką Jekateriną Gorgodzę 3-6, 6-7 i 2-6. Jak mówi były mistrz Polski, a obecnie trener tenisa Michał Gawłowski, to właśnie z 33-letnią Katarzyną Kawą wiązaliśmy największe nadzieje na przebrnięcie 3 etapów etapowych eliminacji spośród całej czwórki startujących w niej Polaków.
8: Każdy ma troszeczkę w innym miejscu, no bo jednak Kasia Kawa jest też już na etapie takim, że już powinna wychodzić z tych eliminacji, żeby się gdzieś tam utrzymać, a dla pozostałych jeszcze to jest jakieś tam budowanie doświadczenia.
7: A dziś swoje pierwsze spotkania zagrają Martyna Kubka, a także Max Kaśnikowski. Zostało 14 drużyn i 7 biletów do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś poznamy pierwszą trójkę zwycięzców ostatniej rundy eliminacji do Champions League. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad LASK Linz. To spotkanie poprowadzi z kolei Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodo Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Mecz w Baku zaplanowano na 18:45. Pozostałe spotkania zaczną się o 21:00. Mimo że w barwach Realu już zadebiutował, to dopiero teraz został oficjalnie przedstawiony. Mark Kukureja podpisał oficjalnie kontrakt z Królewskimi i otrzymał koszulkę z numerem 17. To wyjątkowy dzień dla mnie i całej mojej rodziny. To zaszczyt nosić tę koszulkę najlepszego klubu na świecie. Ze wszystkim, co wygrali, czego jeszcze nie wygrali. I mam nadzieję, że to będzie wspaniała era, że zdobędziemy wiele trofeów. Hiszpan do Realu przeniósł się z londyńskiej Chelsea za 55 milionów euro.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po 7, dziś więcej optymizmu i energii do działania. Merkury w Pannie i Księżyc w Wodniku sprzyjają rozmowom, porozumieniu i naprawianiu relacji. Warto działać, ale z dobrymi argumentami. A szczegóły już niedługo.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: No tak, mała przerwa na filiżankę kawy i horoskop. Baranie, będziesz dzisiaj trochę zabiegany, bo niektóre osoby zaczną zrzucać na ciebie różne obowiązki. Spokojnie się zastanów, a znajdziesz rozwiązanie każdego problemu. Nie musisz być na każde skinienie. Korzystny zbieg okoliczności pozwoli ci uporać się z wszystkimi trudnościami, a wieczorem zajmij się zdrowiem i kondycją. Spacer, basen czy siłownia, no to wszystko bardzo dobrze ci zrobi.
1: Byk!
0: Zapowiada się dzień pełen energii, poczujesz przypływ entuzjazmu i zajmiesz się układaniem zupełnie nowych planów. To, co dzisiaj rozpoczniesz, będzie się bardzo dobrze układać, tylko nie pozwól się oceniać ani krytykować. Popołudnie szczególnie sprzyja dobrym pomysłom na rozrywkę oraz aktywny odpoczynek. Miłości

0: usterkach, bo ktoś uzna, że nie jesteś po jego stronie. Lepiej się skup na sobie i odpocznij. Lwa czeka dzisiaj pracowity, ale udany dzień. Ktoś ważny zmusi cię do wywiązania się z umów i dotrzymywania zobowiązań. Jeśli dzięki temu sporo się nauczysz, a także zrobisz niezbędny porządek. Płótnie dzisiaj nie wyjdą ci na dobre, ale intuicja trafnie podpowie, że dzisiaj nie czas na dyskusję. Miłości spokojniej, a partner będzie cię dzisiaj wspierać w ważnych zadaniach. Panna poczuje, że jej praca ma sens. Wszędzie możesz liczyć na pomoc życzliwych osób, bo wszyscy będą chcieli dzisiaj zrobić coś dobrego. Dzień sprzyja trafnym pomysłom na rozwiązanie trapiących cię problemów, zwłaszcza finansowych. Po południu warto wybrać się na spacer lub randkę. Będzie wesoło i nabierzesz optymizmu. Wago, bądź dziś dobrej myśli, bo dzisiaj szczęście ci sprzyja. Warto się starać, planować zadania i rozmawiać o pieniądzach. Ktoś ważny okaże się bardziej życzliwy niż zwykle. Nie zwlekaj z decyzjami. Jeśli będziesz działać szybko, to sporo zyskasz. Uważaj tylko na zdrowie i nie jedz byle czego. A wieczorem kąpiel z olejkami pomoże ci się odstresować. Skorpion ma przed sobą ciekawy dzień. Sporo będzie się działo. Nie angażuj się jednak w jakieś kłótnie. Uda ci się wyjaśnić pewną sprawę i pozbyć dużego kłopotu, dzięki czemu zyskasz spokój na resztę tygodnia. Po pracy nie będzie czasu na nudę. Postaw na rozwój osobisty oraz naukę. To, czego się dzisiaj dowiesz, okaże się inspirujące i przydatne. Strzelec, różne spotkania płyną w miłej atmosferze. Podejmuj dzisiaj ważne decyzje i bądź dobrej myśli, bo twoje wysiłki zostaną docenione. W pracy bądź czujny, gdyż może pojawić się jakaś nowa, ale to bardzo korzystna propozycja. Zmienisz ułożone wcześniej plany, ale warto będzie zacząć nowe przedsięwzięcie. Jeśli pojawi się szansa na ciekawą znajomość, albo szkolenie, albo wyjazd, to skorzystaj z okazji. Koziorożec, skupisz się dziś na pracy i finansach, zainteresujesz się przyszłością, zaczniesz marzyć o awansie lub lepszym stanowisku. A dzień sprzyja planom i przyniesie ci dobre wiadomości. Urok osobisty pomoże ci dzisiaj rozwiązać niektóre zawodowe problemy. Po południu pogódź się z przyjacielem lub sąsiadem. Jeśli były między wami jakieś spory, to dzisiaj wygasną, co umożliwi spokojną współpracę. Wodniku, od samego rana poczujesz przypływ energii, odwagi, będziesz starał się zadbać o szczęście bliskich osób. Udadzą się zakupy, a może nawet jakaś wspólna inwestycja. W miłości też masz powodzenie, więc śmiało ruszaj na randkę, a przed samotnymi wodnikami szansa na bardzo ciekawe spotkanie. Ryby, unikaj ryzykownych decyzji, nie spiesz się też z wyrażaniem krytycznych opinii. Nie dociekaj i nie szukaj we wszystkim drugiego dna. Możesz dzisiaj zyskać przyjaciół, ale też obudzić swoich wrogów. Najlepiej zajmij się rozwojem i nauką i zainwestuj w siebie. Sztuka zrobi dziś na tobie wrażenie oraz poprawi ci humor.
1: Radiocentrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: 20 minut po 7.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
0: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211. Reklama. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Będzie czy nie będzie? W najbliższych wiadomościach o 7.30 przyjrzymy się sprawie budowy akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na zegarze 7:30, a przed nami pierwsze dzisiaj wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Łukasz Kostecki.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Powiemy o pożarze w Pleszewie, zgodzie administracyjnej na budowę nowej drogi w Krotoszynie, a na koniec sport i szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: 6 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz bezzałogowy statek powietrzny zadysponowano do pożaru budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej, do którego doszło w poniedziałkowe popołudnie.
4: Około godziny 14:20 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Teszew przy ulicy Kaliskiej. Po dojeździe na miejsce strażaków i rozpoznaniu okazało się, że pożarem objęty jest taka przybudówka domu jednorodzinnego, zamieszkała. Brak osób poszkodowanych, ogień wystąpił pod powierzchnią dachu. Na miejsce dysponowano 6 zastępów straży pożarnej i pojazd operacyjny z dronem.
3: Powiedział Radiu Centrum aspirant Mateusz Grabarek z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Ogień udało się opanować, konieczne były jednak prace rozbiórkowe. Dokładne przyczyny i okoliczności pożaru badać będą pleszewscy policjanci pod nadzorem prokuratora.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Powstanie nowa droga w Krotoszynie. Wydano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Ulica Biała, zlokalizowana w południowej części miasta, ma poprawić dojazd do placówek oświatowych, w tym do nowo wybudowanego przedszkola i żłobka. W ramach inwestycji poza jezdnią planowane są również chodniki oraz drogi rowerowe. Przed krotoszyńskim samorządem teraz konieczność pozyskania funduszy na realizację tej inwestycji. Urzędnicy liczą na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został już złożony. Czy i w jakiej wysokości dofinansowanie otrzyma Krotoszyn, dowiemy się na początku przyszłego roku. Pogoda torpeduje trwające w Michałkowie 54. szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów oraz zawody Ostrów Glide. Największe problemy aura sprawiła pilotom w niedzielę, kiedy to aż 57 szybowców musiało lądować w terenie.
5: Od początku rywalizacji w Michałkowie w 54. szybowcowych mistrzostwach Polski juniorów udało się rozegrać dwie konkurencje i to nie bez przygód związanych z nagłą zmianą warunków atmosferycznych. W efekcie w niedzielę aż 57 szybowców nie doleciało do lotniska w Michałkowie i musiało lądować w terenie. W klasie standard drugą konkurencję wygrała Julia Wałowska z Aeroklubu Ostrowskiego, która awansowała na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. W klasie klubu B w niedzielę najlepszy był zawodnik Aeroklubu Ostrowskiego Bartosz Tomaszewski, który w łącznej punktacji po dwóch zadaniach jest drugi. W zawodach Ostrów Glide w klasie 18-metrowej wygrał Janusz Centka z Aeroklubu Leszczyńskiego. W klasie Klub A zwyciężył Mateusz Szybski z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. W poniedziałek rozegrano konkurencję w klasie Klub A. Wystartowały jeszcze klasy Klub B i Standard, ale pogorszenie pogody nie pozwoliło na otwarcie startu lotnego, powiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego. Konkurencję wygrał Zbigniew Meller z Aeroklubu Poznańskiego. Zmagania w Michałkowie zaplanowano do 29 sierpnia. Oby warunki pogodowe w tym drugim tygodniu okazały się łaskawsze dla pilotów i organizatorów szybowcowej rywalizacji. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
9: Informacje dla kierowców.
1: Jeżeli ktoś dziś planuje przyjechać przez nasz region bez żadnych niespodzianek, no to nie mam dobrych wiadomości. Drogowcy najwyraźniej mają inne plany. My remontów trochę mamy, więc sprawdzamy, gdzie lepiej zdjąć nogę z gazu i dorzucić kilka minut do podróży. Tak będzie na przykład w Kaliszu. Uwaga na ulicę Złotą. Na długim odcinku jest jednokierunkowa od strony ronda. Nie wjedziemy w tę ulicę. Trwa przebudowa związana z budową drogi dla pieszych i rowerów. Największa porcja cierpliwości przyda się na krajówce nr 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Od Dunasz do Kalisza obowiązuje całodobowy ruch wahadłowy. No i sporo to kłopotu. Zwężanie nierówności, trzeba bardzo mocno uważać. Poza godzinami pracy drogowców ruchem steruje tymczasowa sygnalizacja. W Ostrowie Wielkopolskim remontowana jest ulica Wrocławska. Od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich jedziemy tylko jednym pasem między Lasem Pachołków, więc bądźcie uważni. Zwężenie, ograniczenia prędkości obowiązują również na ulicy Leduchowskiego, a na krajówce numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna trzeba się liczyć z utrudnieniami na odcinku Zacharze w Lamki Łąkociny. W Pleszewie zmiana organizacji ruchu cały czas w rejonie Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. No i remont na ulicy Kazimierza Wielkiego, który ma potrwać do końca października, więc już niedługo. A na koniec Krotoszyn, utrudnienie na ulicy Wiśniowej. I tu mamy informację najświeższą, że to jeszcze trochę potrwa.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Niemiecki rynek transportowy od lat zmaga się z niedoborem kierowców. Najnowsze zmiany mają ułatwić wejście do zawodu osobom z zagranicy. Od 18 sierpnia kierowcy mogą w Niemczech zdawać egzamin z kwalifikacji zawodowej w 9 językach obcych, w tym po polsku. Niemcy skrócili praktyczny egzamin z kwalifikacji zawodowej ze 120 do 90 minut, eliminując moduł dotyczący radzenia sobie w sytuacjach krytycznych. Zmieniono zasady dotyczące badań wzroku dla kandydatów na kierowców zawodowych, dopuszczając możliwość wykonania ich przez uprawnionego optyka, a nie tylko lekarza. No zobaczymy, jakie będą skutki tych zmian.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: 22 minuty zostały do 8:00.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Reklama. Radio Centrum. Radio Rano.

Jeśli dzień zaczynasz od kawy, to mam dla Ciebie całkiem miłą wiadomość. Fińscy naukowcy przyjrzeli się ponad 2000 osób i zauważyli, że regularni kawosze mieli mniej tkanki tłuszczowej, szczególnie tej brzusznej, a jednocześnie więcej mięśni. Do tego dochodzi korzystniejszy profil związany z cukrem i insuliną, czyli potencjalnie mniejsze ryzyko problemów metabolicznych. Naukowcy zauważyli też bardzo ciekawe zmiany hormonalne, m.in. wyższy poziom testosteronu mężczyzn pijących dużo kawy. Ale spokojnie, to jeszcze nie oznacza, że kawa jest magicznym eliksirem. No to było tylko takie badanie obserwacyjne, więc no nie wiadomo do końca, czy to właśnie kawa odpowiada za wszystkie te efekty. No ale przy porannej filiżance brzmi całkiem nieźle, prawda? A jeżeli chodzi o tematy kawowe, to stanowczo Finowie wiedzą, o czym mówią. Piją najwięcej kawy na świecie. Statystyczny Fin wypija średnio około 12 kg kawy rocznie, co w przeliczeniu daje kilka filiżanek każdego dnia. No my takich wyników nie mamy. Na Polaka przypada tak średnio od 2,5 do 3,5 kg kawy w ziarnach. Radio Centrum 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: and beautiful.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dziś maksymalne ceny paliw nieco wyższe niż wczoraj i w weekend. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 8.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
6: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
3: Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Pozostajemy w zasięgu wyżu z centrum w rejonie Skandynawii. Napływa do nas chłodne powietrze polarne morskie. Poranek taki rześki. W tej chwili 12 stopni na termometrach, ale odczuwalne już 13. Dużo, dużo słońca, ciśnienie 1020 hektopaskali. Na razie spada, wiatr do 8 km na godzinę. Biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ostatni tydzień z programem CPN. Powiemy, co potem z cenami paliw. W tym tygodniu mają ruszyć sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Kompletowanie szkolnej wyprawki.
4: Codziennie coś się domawia z listy.
3: A czasu już coraz mniej. Marcin Krzemiński. Dziś maksymalne ceny paliw nieco wyższe niż wczoraj i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś za benzynę 95 maksymalnie płacimy 6,57 za litr. To skok o 3 grosze. Benzyna 98 nie może kosztować więcej niż 7,40 zł. To wzrost o 4 grosze. Maksymalna cena oleju napędowego za litr to z kolei 7,61. To więcej niż wczoraj o 2 grosze. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalone przez rząd ceny maksymalne. A o to, ile w tym tygodniu zapłacimy za benzynę i olej, a ile od 1 września, pytał Bartosz Kądziołka.
5: Najbliższe dni nie powinny przynieść większych zmian, ale wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
5: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
6: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze.
3: Zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Sekcje zwłok 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu w Krakowie. Ciała wrócą do Polski w przeciągu kilku najbliższych dni, a o terminie poinformowano na razie wyłącznie rodziny zabitych, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury w Krośnie.
7: Prokuratura we współpracy z administracją państwową zajmuje się procedurą sprowadzenia do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Po sprowadzeniu zwłok do kraju w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok.
3: Na Węgrzech zostają jeszcze 3 osoby najciężej ranne w wypadku. O tym, czy można je przetransportować do kraju, zdecyduje pracujący na miejscu zespół polskich lekarzy wojskowych. 3 osoby zginęły w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. 2 ofiary śmiertelne były w Zaporożu, 1 w Charkowie. To 1644 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która, przypomnę, wczoraj obchodziła Dzień Niepodległości. W Kijowie spotkała się też wspierająca Ukrainę koalicja chętnych. Obecny w Kijowie premier Wielkiej Brytanii ogłosił przekazanie Kijowowi technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. To ostatni dzwonek dla rodziców, by uzupełnić wyprawkę szkolną swoich pociech przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niektórym wciąż brakuje piórnika, zeszytów, a nawet plecaka.
8: Tej rzeczy się udało 2 tygodnie temu, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
9: U nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
8: Przydaje się, tak.
3: Rok szkolny rozpocznie się w przyszłym tygodniu.
1: Kursy walut.
2: No skoro tak mocno liczymy, to liczymy też w innych walutach. Sprawdzamy średnie ceny w kantorach o poranku. Euro po 4,30 zł. Dolar amerykański 3,69 zł. Frank szwajcarski 4,59 zł. I funt brytyjski 5,03 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po 8.

0: skuteczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: Wyobraźcie sobie zawody, w których wygrywa ten, kto wyrwie więcej betonowych płyt. Brzmi niby dziwnie, a jednak w Holandii to już tradycja. Od 2021 roku mieszkańcy gminy rywalizują w akcji Tegelwippen, czyli dosłownie wyrywaniu kostki i betonowych płyt. W ich miejsce pojawiają się trawniki, kwiaty, drzewa, nawet małe zbiorniki na deszczówkę. Efekt jest niezły. Ponad 22 miliony betonowych elementów już zniknęły, a w tym roku do wyniku dopisano kolejne 2 miliony. Co ciekawe, w niektórych miastach po usunięciu płyt można od razu zadzwonić po taką specjalną taksówkę, która te płyty odbiera, a w zamian dostajemy sadzonki. No i nie chodzi tylko o to, żeby było ładniej, bo więcej zieleni oczywiście oznacza, że woda łatwiej wsiąka w ziemię, miasta mniej się nagrzewają, a owady i inne zwierzęta dostają trochę więcej miejsca do życia. Proste i pożyteczne.
1: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
2: No, trzeba przyznać, że tytuł jest bardzo, ale to bardzo przyjemny. Zabawka, gra, bajka. No, o co chodzi? Łukasz Kostecki wie więcej.
3: Chodzi o wystawę prac pokonkursowych właśnie o tym tytule, który jest realizowany w

0: w Kaliskim Liceum Sztuk Plastycznych. No i zostały ostatnie dni, żeby sobie tę wystawę zobaczyć. Także warto się wybrać.
1: A zaproszenie już w najbliższych wiadomościach o 8.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: to jest już niczym.
1: 8.30, wiadomości z południowej Wielkopolski, Łukasz Kostecki.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Powiemy o wypadku rowerzysty w Kaliszu. Zaprosimy na ostatnie dni wystawy pokonkursowej w Kaliskim Liceum Sztuk Plastycznych, a na koniec sport i kolejne podium młodego ostrowskiego żużlowca.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Kolejne potrącenie osoby poruszającej się jednośladem w południowej Wielkopolsce. Tym razem poszkodowany został kierujący rowerem. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe przedpołudnie na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Złotej w Kaliszu.
4: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem marki Skoda, 76-letni mieszkaniec Kalisza, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzyście, który zjeżdżał z oznaczonego przejazdu dla rowerów, uderzając w tył jego pojazdu. Na skutek tego rowerzysta, 79-letni mieszkaniec Kalisza, został przewieziony do szpitala w Kaliszu, doznał obrażeń ciała powyżej 7 dni.
3: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego kaliskiej policji. Obaj kierujący byli trzeźwi. Całe zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy. 76-letni Kaliszanin za spowodowanie wypadku w ruchu drogowym odpowie teraz przed sądem.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Tylko do końca sierpnia można oglądać wystawę prac pokonkursowych Zabawka, gra, bajka imienia błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Ekspozycja prezentowana jest w Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu.
5: Fundatorem było Centrum Edukacji Artystycznej, czyli organizator główny. My tutaj współorganizowaliśmy ten konkurs. On był bardzo wieloetapowy, ponieważ też, aby młodzież miała tą wiedzę, to jest bardzo specjalistyczna wiedza, jak projektować dla niewidomych. Stworzyliśmy taki też panel z ekspertami z całej Polski właśnie z zakresu dostępności, tak żeby młodzież miała też praktyczne wskazówki, jak przystąpić do tych prac. I my jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów.
3: Powiedziała Radiu Centrum Marzena Bobrzecka, koordynatorka konkursu i wystawy. Na konkurs nadesłano 69 prac z 9 szkół z całej Polski, a nagrodzono 12 z nich. Można je oglądać w godzinach otwarcia Kaliskiego Plastyka, a partnerem medialnym konkursu było Radio Centrum. Kolejny raz stanął na podium i zbliżył się do czołowej trójki w klasyfikacji cyklu pucharu GKS Rzet500R. Mowa o młodym żużlowcu Terzet Ostrowi Szymonie Lisie, który w poniedziałek w Łodzi zajął trzecie miejsce w czwartej zaległej rundzie tych zawodów. Z kolei we wtorek Lis i jego młodzi koledzy zaprezentują się na Stadionie Miejskim w Ostrowie.
6: Szymon Lis w rundzie zasadniczej poniedziałkowych zawodów w Łodzi zdobył komplet 12 punktów. W wyścigu finałowym przyjechał do mety trzeci za Franciszkiem Szczyrbą z Rybnika i Fabianem Brożyną z Krosna. Piąte miejsce z dorobkiem 10 punktów zajął Dorian Biedrzycki, a szósty z 9 punktami był Jakub Urban. Czwarty z reprezentantów ostrowskiego klubu Dawid Skrzypiński zajął 13 miejsce. W klasyfikacji generalnej zdecydowanym liderem jest mistrz świata i mistrz Europy w tej klasie Franciszek Szczyrba, który wyprzedza Fabiana Brożynę i Wiktora Klechę. Czwarty ze stratą 8 punktów do podium jest Szymon Lis. Piąte miejsce zajmuje inny z reprezentantów ostrowskiego klubu Jakub Urban. We wtorek z kolei odbędzie się 10. zaległa runda Pucharu GKS Rzet500R na Stadionie Miejskim w Ostrowie. Początek zawodów o 17:00. Na liście startowej widnieje 4 reprezentantów Terzet Ostrowia. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
10: Informacje dla kierowców.
1: Słoneczny poranek, jeszcze wakacje, więc na drogach jeszcze trochę więcej luzu. Nie ma jeszcze szkolnych dojazdów, porannego wożenia dzieciaków i całego tego wrześniowego zamieszania, ale drogowcy nie korzystają z wakacyjnej taryfy ulgowej, więc sprawdzamy, gdzie trzeba dziś uważać. W Kaliszu zmiana organizacji ruchu na ulicy Złotej. Na długim odcinku obowiązuje jeden kierunek. Od Stan Randa nie wjedziemy w tę ulicę. Trwa tam przebudowa związana z budową drogi dla pieszych i rowerów. Najwięcej cierpliwości przyda się na krajówce numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. O, czego tu nie ma? Całodobowy ruch wahadłowy, zwężenia, nierówności, tymczasowa sygnalizacja. Więc jeżeli ktoś jest mniej cierpliwy, to może rozważyć objazd przestrzały albo Nędzerzew. W Ostrowie Wielkopolskim remontowana jest ulica Wrocławska. Na odcinku od ronda bankowego do ronda miast partnerskich. Jedziemy tam tylko jednym pasem, między pachołkami, więc warto zachować szczególną ostrożność i absolutnie nie próbować wyprzedzać tam, gdzie absolutnie nie ma na to miejsca. Zwężenie również na Ludochowskiego. Na krajówce numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna utrudnienia na odcinku Zacharzew, Lamki, Łąkociny. W samym Krotoszynie utrudnienia na Wiśniowej, a w Pleszewie zmiana organizacji ruchu w rejonie ulic Zielonej, Lipowej i Osiedlowej oraz remont Kazimierza Wielkiego, który potrwa do końca października.
8: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Najdłuższy most na świecie ma powstać we Włoszech. Trwają przygotowania do budowy prawdziwego kolosa. Tymczasem w niewielkim powiecie grudziąckim można znaleźć najdłuższy most drogowy w Polsce. Ma prawie 2 km długości, jest częścią autostrada A1. W tym roku mija 15 lat od jego otwarcia. Zaledwie kilka kilometrów dalej mamy most imienia Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu. Najdłuższy w Polsce most kolejowo-drogowy tym razem. Ma 1098 metrów, a w tym roku mija dokładnie 150 lat od rozpoczęcia jego budowy.
8: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Za 22 minuty 9.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Zaglądamy do kalendarza muzycznego, a tam data 1987 rok. Wtedy urodziła się szkocka piosenkarka i kompozytorka Amy MacDonald. A to piosenka z jej debiutanckiego albumu This is the Life z 2007 roku.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: No i ładnie tam się temperatura podnosi, odczuwalna 18 stopni, a na termometrach teraz 15. Ciśnienie nadal spada, 1021 hektopaskali na barometrach. Wiatr słaby do 4 km na godzinę na razie. Zachmurzenie tylko 10%, no i bardzo dobre dzisiaj warunki, jeżeli chodzi o jakość powietrza. A jeżeli chodzi o całą sytuację, to pozostajemy w zasięgu wyżu z centrum w rejonie Skandynawii.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Minuta ciszy w miejscu tragicznego wypadku to dziś w Krakowie. Wielkie nadzieje polityków, chodzi o byłego szefa Zonda Krypto. Blisko 3,5 miliona za piłkę, której dotknął Maradona. Marcin Krzemiński. Dziś o 18:00 minuta ciszy na krakowskim Zabłociu, czyli w miejscu, gdzie w sobotę doszło do tragicznego wypadku. Aktywiści zgromadzeni chcą w ten sposób uczcić pamięć małżeństwa, które podczas spaceru z dzieckiem miał samochodem śmiertelnie potrącić Hubert B. 26-latek został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, no ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury Marek Boroń.
4: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
3: Podczas gdy w miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dodam, że 8-miesięczne dziecko pary, która zginęła, znajduje się w ciężkim stanie w szpitalu. Jeśli Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym, to byłby to dobry scenariusz dla śledztwa w sprawie Zonda Krypto, uważa wicepremier Krzysztof Gawkowski. Według nadal nieoficjalnych doniesień medialnych, były szef giełdy Zonda Krypto zdecydował się na współpracę z prokuraturą.
5: Pan Kral, myślę, ma dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, jakie działania w państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę.
3: Dziś prokurator krajowy ma przekazać najnowsze informacje o śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Postępowanie trwa od wiosny. Poszkodowanych może być od kilkunastu do nawet 30 tysięcy osób. Tragedia w Dolinie Śmierci. Nie żyje turysta, który zwiedzał kalifornijski park narodowy. Do zdarzenia doszło po tym, jak jego pojazd utknął w błocie. Temperatura osiągnęła wtedy około 47 stopni. Spada liczba śniętych ryb wyławianych z kanału Gliwickiego. Wczoraj Wody Polskie nie odnotowały nowych przypadków. To dobry znak, bo do tej pory z 6 sekcji kanału wyłowionych zostało ponad 4 tony śniętych ryb. Wszystko przez zakwit złotej algi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
6: W dalszym ciągu, mimo że zjawisko to zdaje się ustępować, będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej, nie tylko 6 sekcji.
3: Wody Polskie będą teraz uprzątać trzcinowiska, gdzie mogą być jeszcze truchła ryb. Za 3 miliony 350 tysięcy dolarów wylicytowano w Dallas piłkę, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga. Dodam, że 4 lata temu pod młotek poszła koszulka Maradony z tego samego meczu. Szczęśliwy nabywca zapłacił za nią ponad 9 milionów dolarów. Muzyczna kartka z kalendarza jeszcze u nas. 65 lat temu, w 1961 roku, rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki Sopot. Co ciekawe, pierwsze 3 edycje tej imprezy odbyły się w Stoczni Gdańskiej.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od piłki nożnej, bo dziś poznamy 3 drużyny, które po eliminacjach zagrają w Lidze Mistrzów. Największe szanse mają Celtic Glasgow oraz Bodø/Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce o awans wciąż się liczy drużyna Tymoteusza Puchacza, Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do HPL-u Berszewa. Pozostałe 4 mecze jutro. Pierwszy krok do turnieju głównego na US Open zrobiła Linda Klimowiczowa. Polka w dwóch setach 6-3, 6-3 pokonała pokonała Włoszkę Lizę Pigato. Już na pierwszym etapie kwalifikacji odpadła natomiast Katarzyna Kawa. Dziś rozpoczyna się turniej mixtów bez Igi Świątek, ale za to z triumfatorami sprzed roku i dwóch lat. Włochami Sarą Errani i Andreą Vavassorim, ale kibice w akcji zobaczą m.in. rozstawionych z numerem pierwszym Arynę Sabalenkę w parze z Nowakiem Dziokowiczem. Ale dziś także z kortami w Nowym Jorku oficjalnie pożegna się Roger Federer. Po 16 latach przerwy Mistrzostwa Świata w kajakarstwie wracają do Poznania. Na torze Malta wszystko zapięte jest na ostatni guzik i od jutra do niedzieli potrwa tam rywalizacja. O medale powinny walczyć mistrzynie świata Martyna Klat oraz Anna Puławska. Druga z nich poza tytułem w K2 na 500 metrów jest również aktualną mistrzynią w K1 na tym samym dystansie.
8: Staram się nie myśleć o tym, że bronię to miejsce liderki, natomiast no, wiem, że bardzo ciężko w tym sezonie pracowałam i wierzę, że ta ciężka praca zaowocuje właśnie na Mistrzostwach Świata.
7: Poznań i Malta po raz czwarty goszczą najważniejszą kajakową imprezę na świecie, mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.
9: Każdy będzie chciał wracać i chce wracać do Poznania i ważne, żebyśmy to podtrzymali, a jeżeli będą jeszcze przy tym medale, no to już będzie w ogóle rewelacyjnie.
7: W Mistrzostwach Świata wezmą udział Rosjanie, mimo że polska strona nie zgodziła się na ich przyjazd, to sportowcy dostali wizy Schengen od Niemców i tym samym wystartują w Mistrzostwach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po godzinie 9:00. Rag & Bone Man i Human.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLM w ofercie specjalnej.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.
7: Radio Centrum.

0: Pojednania. Jeśli od kilku dni nie odzywacie się do kogoś jakieś tam głupotki, to dzisiaj można wyciągnąć rękę. Jeśli druga strona nie odpowie, no cóż, przynajmniej próbowaliście. Do tego jeszcze mamy dzień ubrań z drugiej ręki, więc jeśli macie takie ciuchy w szafie, dzisiaj jest to okazja, żeby je szczególnie wyeksponować. No i dzień polskiej żywności, więc kłaniamy się dzisiaj wszystkim tym darom z naszych lokalnych miejsc. Warto dzisiaj sobie coś z nich dobrego przygotować. No i jeszcze najważniejsze życzenia dla wszystkich, którzy mają dzisiaj imieniny. Dla Elwiry, dla Eusebiusza, Grzegorza, Juliana, Józefa, Ludwika, Luizy, Michała, Patrycji i Wincentego. Wszystkiego najlepszego. Już za chwilę zaśpiewa dla Was Freddie Mercury.
1: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 201.

0: 11. Reklama.
1: Jeżeli lubicie sobie poobserwować niebo, to znowu jest okazja, bo będzie się działo coś fajnego.
2: A no właśnie, kolejny kosmiczny spektakl z Fundacją Karola Malaperta będzie można sobie oglądać. Kolejne zaćmienie, tym razem nie słońca, a księżyca.
1: No i trzeba będzie wziąć wolne o innej porze dnia, ale to już za chwilkę. Za chwilkę w serwisie o 9.23 szczegóły.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 9:30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o poprawkowych egzaminach maturalnych w Kaliszu, ponadto zaprosimy na jubileuszową edycję festiwalu MultiArt, a na koniec zachęcimy do patrzenia w niebo.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwają poprawkowe egzaminy maturalne. Z tej możliwości mogą skorzystać abiturienci, którzy w pierwszym terminie uzyskali ocenę niedostateczną z jednego z przedmiotów. W Kaliszu skorzystało z niej 191 absolwentów publicznych szkół ponadpodstawowych. Najwięcej poprawia matematykę. Do tego egzaminu w drugim terminie podeszło 128 osób. Z językiem polskim ponownie mierzy się 24 uczniów, a 39 z językiem angielskim. W maju do egzaminu dojrzałości w kaliskich czteroletnich liceach ogólnokształcących i pięcioletnich technikach, szkołach artystycznych oraz branżowych drugiego stopnia przystąpiło 1750 absolwentów tych placówek. Zdało ponad 81%. Osoby, które nie zdały z więcej niż jednego przedmiotu, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego za rok.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Jubileuszowa 20. edycja Multi Art Festival w Kaliszu rozpocznie się już w tę środę. Organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji, na które się składają m.in. koncerty, wystawy, warsztaty, a także silent disco.
3: Przez 4 kolejne dni będzie się bardzo dużo działo głównie w okolicach Śródmieścia, konkretnie Rozmarku. Natomiast wydarzenia są też w różnych innych miejscach niż Rozmarek. Wyjątkowo w tym roku właśnie z racji tego, że mamy jubileusz. Przez wszystkie te 4 dni wiele spotkań z artystami, między innymi z duetem tworzącym książki Gosią Kulik i Tomkiem Żarneckim, spotkanie z zespołem Witamina, również 2 rezydencje artystyczne Małgorzata Halber oraz Chris Łukomski i studenci UAP.
2: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Knajdek-Marcinkowska, prezeska Stowarzyszenia MultiArt, które organizuje festiwal. Co ważne, wszystkie wydarzenia są bezpłatne, choć na niektóre obowiązują wcześniejsze zapisy, a pełny harmonogram festiwalu znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Najpierw było zaćmienie słońca późnym popołudniem, a teraz zaćmienie księżyca wczesnym rankiem. I warto obudzić się wcześniej i zarezerwować trochę czasu na jego obserwację, bo na niebie szykuje się kolejny niezwykły spektakl. Ten można oczywiście oglądać samodzielnie, ale też w większym gronie miłośników i znawców astronomii, którzy przy okazji zdradzą kilka ciekawostek związanych z Układem Słonecznym. W Kaliszu na takie wspólne oglądanie zaćmienia księżyca zaprasza Fundacja Karola Malaperta. Zbiórka w piątek 28 sierpnia na polach Marsa. Wczesnym rankiem.
4: Po 2 tygodniach od zaćmienia Słońca mamy zaćmienie Księżyca. Bardzo głębokie, ale też możliwe do obserwacji tylko i wyłącznie przy zachodzie Księżyca. W związku z czym zapraszamy na pola marsowe już od 4:30. Tak, godzina jest bardzo wymagająca. Obserwacje też prawdopodobnie będą lekko utrudnione, no bo horyzont w mieście jest częściowo zasłonięty drzewami i blokami. Dlatego im szybciej rozpoczniemy te obserwacje, tym większa szansa na zobaczenie jak najdłuższej tej fazy częściowej zaćmienia Księżyca.
2: A do wspólnej obserwacji zaprasza słuchaczy Radia Centrum Radosław Pior z Kaliskiej Fundacji Karola Malaperta. Zaćmienie towarzyszy oczywiście pełni Księżyca. Obserwacja potrwa do godziny 6, ale już po 5 warunki do podziwiania zjawiska będą coraz trudniejsze. Udział w obserwacji jest oczywiście bezpłatny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 10.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura 24.pl.
0: Reklama.

Bardzo dobre wieści dla polskich kibiców tenisa. Hubert Hurkacz wreszcie przełamał dłuższą serię bez turniejowego zwycięstwa. W Cancun wygrał finał turnieju ATP Challenger, pokonując Sebastiana Baeza, i to było bardzo fajne. To pierwszy indywidualny tytuł Huberta od kwietnia 2024 roku, no i 12 w karierze. A przy okazji Polak zrobił konkretny skok w rankingu z 69 na 46 miejsce. No i jeszcze taki przyjemny bonus, bo za zwycięstwo Hurkacz zgarnął około 124 tysięcy złotych. Czyli Cancun najwyraźniej bardzo dobrze mu zrobiło, to więc teraz czas na Nowy Jork, bo już w niedzielę startuje US Open. Tam również Iga Świątek. Pierwsze spotkanie zagra w dniach od 30 sierpnia do 1 września, czyli od niedzieli do wtorku. No a Iga już raz tę imprezę wygrała i to było w 2022 roku. No byłoby miło, gdyby nastąpiła powtórka. Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Polskie gminy mają problemy z uchwalaniem tzw. planów ogólnych. Z czym to się wiąże? O tym posłuchajcie w wiadomościach o 10.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Naszą pogodę kształtuje Wyż Stefan z głównym centrum w rejonie Morza Norweskiego. Z północy Skandynawii napływa do nas chłodne powietrze polarne morskie. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. W tej chwili praktycznie żadnego zachmurzenia, ani jednej chmurki. Bardzo dużo słońca, 17 stopni na termometrach. Te termometry wskazują też odczuwalną, to jest 19 stopni, a maksymalnie dziś temperatura wzrośnie do 23 w naszym regionie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Problemy gmin z planami ogólnymi. Od tego zaczniemy. Potem śmiertelny wypadek na trasie S8 podczas wymiany koła i prognozy pogody. Wrócił upał, choć nie wszędzie. Marcin Krzemiński. Tylko 1/5 gmin w Polsce uchwaliła dotąd tak zwany plan ogólny, na podstawie którego będą wydawały decyzje, co i gdzie można budować. Dokładnie za tydzień właścicielom działek w miejscowościach, które takiego dokumentu nie przyjęły, a jednocześnie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może grozić blokada budowlana. Nie postawią domu, bo nie dostaną warunków zabudowy. Tomasz Fęskę.
4: W Warszawie ratusz zebrał ponad 27 tysięcy pism z uwagami do planu i jest jasne, że miasto z przyjęciem go nie zdąży. We Wrocławiu mieszkańcy uwag zgłosili 11 tysięcy. Wczoraj Rada Miasta pracę nad przyjęciem go przerwała do środy. To duże miasta, ale dokument musi przyjąć każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Zrobiło to nieco ponad 500. Bez niego w miejscowościach, bez miejscowych planów zagospodarowania, jeśli ktoś do końca sierpnia nie złoży wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla działki, to jej nie dostanie, co zablokuje na przykład przebudowę domu. Tłumaczy prawnik Związku Gmin Wiejskich Mariusz Marszał.
5: Czarny scenariusz się sprawdza. Całkiem uzasadniona jest obawa związana z paraliżem inwestycyjnym, albo inaczej z paraliżem funkcjonowania planowania przestrzennego.
4: Który częściowo już trwa, bo w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, a urzędy nie nadążają z ich wydawaniem.
3: Jeszcze co najmniej godzinę będzie zablokowana droga ekspresowa S8 w kierunku Wrocławia w okolicach Czerniewic pod Tomaszowem Mazowieckim. To po wypadku, do którego doszło nad ranem, w którym zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Zderzyły się dwie ciężarówki i bus. A zaczęło się od wymiany opony w cysternie z piaskiem. Do kierowcy pojazdu dołączyli znajomi podróżujący Fordem Transitem. W grupę osób zmagających się z awarią uderzył kierowca ciężarowego Volvo, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.
6: Śmierć na miejscu poniósł 34-letni mężczyzna kierujący piaskarką oraz 65-letni mężczyzna kierujący Fordem Transitem, który dojechał na miejsce, aby pomóc w wymianie koła.
3: Sprawca wypadku był trzeźwy, policja wyznaczyła objazd miejsca wypadku. Ostrzeżeń już nie ma, niemniej na północy kraju nadal jest mgliście. Jest za to zapowiedź upałów, to nie żart, gorąco zrobi się w czwartek i w piątek. W ten drugi dzień na zachodzie i południu mają nawet obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia, a przynajmniej takie są prognozy, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
7: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
3: Przed nimi też będą obowiązywały ostrzeżenia. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka przegrała w Nowym Jorku z Gruzinką Jekateriną Gorgodze 6-3, 6-7, 2-6. Dziś poznamy zwycięzców eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Największe szanse ma Celtic Glasgow oraz Bodø/Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce awans wciąż liczy się drużyna Tymoteusza Puchacza, Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do HPL-u Berszewa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 10:00.

0: reklama. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.

0: plotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Zmiany w ostatnim czasie. Nazwisko Cristiano Ronaldo bardzo często przewija się w mediach. Piłkarz i jego ukochana Georgina Rodriguez oficjalnie potwierdzili, że są już po ślubie. A teraz piłkarz postawił na dużą zmianę w swoim wizerunku i przefarbował włosy na blond. Padające w takie nieco miedziane, żółte tony. Inny blondyn, ale tym razem naturalny. Erling Haaland postanowił pożegnać swój dotychczasowy wizerunek i zaszalał u fryzjera z charakterystycznych długich blond pasm. Już nic nie zostało. Teraz norweski napastnik postawił na drastyczne cięcie, no i pochwalił się zdjęciami w bardzo krótkim, wygolonym jeżyku. Oczywiście w internecie zawrzało. Z kolei Kaja w Sopocie zaprezentowała długie, ciemne włosy z nowym cięciem i charakterystyczną grzywką. No czyżby jesień? Tyle tych metamorfoz.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: O 10.30 wiadomości, a w nich trochę popodróżujemy, bo będziemy i w Ostrowie, i w Pleszewie, i w Kaliszu.
5: No dokładnie, i będzie też trochę o wodzie, bo trochę wody brakuje, mamy suszę hydrologiczną, także będziemy mówić i o wodzie, i w Pleszewie,
4: i w Ostrowie. Dobrze, a szczegóły już za kilka minut.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 10:30, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy, Łukasz Kosecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o ostrowskim akwaparku, nowej stacji wodociągowej w Pleszewie, a na koniec lanie od kaliskich piłkarzy na start sezonu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Budowa akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim ponownie odłożona. Radni podkreślali, że chcą tej inwestycji, ale nie zgadzają się na kolejny duży kredyt. Decyzję rady krytykuje prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, która uznała ją za działanie polityczne.
3: Prezydent Beata Klimek chciała, żeby spółka Ostrowskie Inwestycje Sportowe zaciągnęła kredyt w wysokości prawie 100 milionów złotych, z którego miałaby wybudować i zarządzać akwaparkiem. Większościowa część Rady Miejskiej w sesyjnej dyskusji podkreślała wielokrotnie, że w obecnym stanie finansowym miasta nie stać na zaciąganie kolejnych dużych zobowiązań.
4: Jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby tego typu atrakcja w mieście jak akwapark powstał, ale na dzisiaj, patrząc na budżet miasta, na to jak prezentuje się prognoza spłaty kredytu Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego od roku 2030. Widzimy na dzisiaj, że na ten moment Ostrowianie zasługują, ale nas nie stać na to, żeby rozpocząć tego typu kosztowną inwestycję.
3: Powiedziała Radio Centrum radna Sylwia Nowicka, przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Wyraźnie zawiedziona takim wynikiem głosowania była prezydent Beata Klimek.
5: Jesteśmy za, a nawet przeciw. Tak najkrócej mogłabym skomentować dzisiejsze głosowanie nad budową akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim. To jest smutny dzień dla naszego miasta. Niestety te głosowania i dyskusja zarówno na komisjach, na spotkaniu z ekspertami z kancelarii prawnej pokazywało jedno, że tu nie argumenty merytoryczne wzięły górę, a dla mnie to jest typowo polityczne głosowanie i głosowanie, które blokuje inwestycje, o której mieszkańcy Ostrowa po prostu od lat marzą i na którą czekają.
3: Odrzucenie wniosku prezydent miasta nie oznacza definitywnego końca tematu budowy akwaparku. Temat prawdopodobnie powróci, gdy możliwy będzie inny sposób sfinansowania inwestycji. Na Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Za miesiąc w Pleszewie oficjalnie otwarta zostanie nowa centralna stacja wodociągowa. Ponad 30-milionowa inwestycja ma zapewnić mieszkańcom stabilne dostawy wody, większe bezpieczeństwo i niższe zużycie energii.
6: Nowoczesna pompownia od kilku tygodni pracuje i dostarcza wodę do miasta oraz okolicznych miejscowości. Pompy pomyślnie przeszły okres próbny, a pełne oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na koniec września. Budowa rozpoczęła się jesienią 2024 roku. Koszt inwestycji przekroczył 30 milionów złotych, z czego 20 milionów to dofinansowanie z Polskiego Ładu. Pozostałą część dołożyły gmina Pleszew i przedsiębiorstwo komunalne. Nowy obiekt zastąpił stację i siedzibę wodociągów powstałą w latach 80. Zastosowane technologie mają pozwolić na oszczędność nawet 30% energii, a ważnym elementem jest także lampa UV, która dezynfekuje wodę bez użycia chloru. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo systemu wodociągowego w sytuacjach kryzysowych. Historia pleszewskich wodociągów sięga jednak znacznie dalej. Projekt pleszewskiego wodociągu powstał w Berlinie w 1900 roku. Dwa lata później po raz pierwszy z kranów popłynęła miejska woda. Pobierano ją z dwóch studni głębinowych, a pompy napędzała lokomobila. Stacja znajdowała się na terenie dzisiejszych Plant. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Najpierw puchar za mistrzostwo B klasy, potem 6 goli i pierwsze 3 punkty w A klasie. Zawodnicy klubu piłkarskiego Kalisia Kalisz efektownie rozpoczęli sezon 2026-2027, pokonując Gladiatorów Pieruszyce 6-2.
7: Nowy sezon rozpoczął się od uroczystego podsumowania poprzednich rozgrywek, czyli odebrania pucharu za mistrzostwo B klasy i awans do A klasy. Trofeum przekazał Kalisy w imieniu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Piotr Kościelny. Na boisku nie było już jednak miejsca na wspomnienia. Liczyły się pierwsze punkty w nowym sezonie. Gospodarze zagrali skutecznie i aż 6 razy znaleźli drogę do bramki Gladiatorów Pieruszyce, a ich przeciwnicy dwukrotnie umieszczali piłkę w bramce. Kalisja wygrała 6-2, więc pierwszy krok po awansie zrobiła zdecydowanie i w najlepszym możliwym stylu. A kolejne 3 punkty zespół dopisał, pokonując na wyjeździe w meczu drugiej kolejki klasy A GKS Żerków 4-1. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Za 5 minut godzina 11, tuż po 11 w studiu Radia Centrum pojawi się Tomasz Michalak. Ja już pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marzanna Frysiak, do usłyszenia. A przed nami już za kilka minut o 11 wiadomości.
1: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Bardzo przyjemne, 20 stopni na termometrach i na tym samym poziomie temperatura odczuwalna. Piękne słońce, dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Maksymalnie dziś na termometry w regionie wskoczą 23 stopnie. Ciśnienie na razie stabilne, 1021 hektopaskali, wiatr do 19 km na godzinę, biometr korzystny. No czegóż więcej trzeba?
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 11. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wkrótce kontrola ITD w firmie, której autokar miał wypadek na Węgrzech. Potem rzecznik praw obywatelskich o przemocy wobec Ukraińców. Będzie też nowy sondaż poparcia partii politycznych. Marcin Krzemiński. Na początku września ma się rozpocząć oficjalna kontrola Inspekcji Transportu Drogowego w firmie przewozowej, której pojazd uległ wypadkowi na Węgrzech. Po kolizji autokaru z pielgrzymami 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt było rannych. Jednocześnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego każdego dnia prowadzi kontrolę autokarów i busów, które na przykład wożą dzieci na kolonie, mówi wiceszef inspekcji Marek Konkolewski.
5: Do wczoraj Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym skontrolowała 4114 autobusów, autokarów, najczęściej przewożących dzieci i młodzież na zorganizowane formy wypoczynku, ale także osoby starsze.
4: Inspekcję autokaru można zamówić przez formularz na stronach Generalnej Inspekcji albo wzywając policję. Najlepiej zrobić to dzień przed wyjazdem autokaru. Znów uciekinier na hulajnodze elektrycznej, tym razem 14-latek z Wielkopolski, który w Osowie próbował uniknąć rozmowy z wrzesińską drogówką. Powody miał co najmniej dwa. Jechał krajową 15, czyli drogą, którą jeździć nie powinien, i pędził momentami ponad 60 km na godzinę. Okazało się bowiem, że hulajnoga ma zdjętą blokadę mocy. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Przypadki przemocy wobec Ukraińców w Polsce niepokoją nową rzecznik praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie o tym dziś rozmawiać z komendantem głównym policji. Do ataku na obywateli Ukrainy dochodziło w ostatnim czasie m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, a zdaniem RPO wzrost liczby ataków na tle narodowościowym jest wyraźny.
6: Zaryzykowałabym stwierdzenie, że około 60% więcej jest tego rodzaju przestępstw wobec Ukrainek i Ukraińców. Właśnie to będzie przedmiotem spotkania, po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób organy ścigania reagują, w jaki sposób weryfikują te przesłanki nienawiści na tle narodowościowym.
4: W zeszłym roku Ukraińcy mieszkający w Polsce złożyli 275 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na tle narodowościowym. Są nowe dane o naszych sympatiach politycznych. Głosowanie na Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych deklaruje blisko 27,5% ankietowanych przez pracownię United Surveys. Drugie miejsce dla PiS i nieco ponad 20,5%. Podium zamyka Konfederacja z 14%. Do Sejmu weszłyby też Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Dodam, że Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego w badaniu uzyskał 6,5%. Poparcia. Bydgoszcz na 4 dni zamieni się w krainę baśni. W czwartek rozpoczyna się jubileuszowa 10. edycja magicznego festiwalu świata baśni i bajek Pozytywka. Na dzieci i całe rodziny czekają spektakle, koncerty, pokazy, warsztaty i widowiska, mówi Weronika Bojko, rzeczniczka prasowa wydarzenia.
7: Przejmujemy teatr. Dzisiaj właśnie z rana została zamontowana instalacja na ulicy Batorego. Są tam 2 albo 4, kto jak zobaczy, kto jak spojrzy, kolorowe smoki, więc zachęcamy jak najbardziej się przejść.
4: Festiwal potrwa do 30 sierpnia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: 3 minuty mamy po godzinie 11. Dzień dobry, witamy. Kiedy to? 25 sierpnia, tak. Jeszcze nie w środku tygodnia, bo wtorek, więc gdzieś tam pozostał weekend we wspomnieniach, a póki co musimy się rozpędzić, żeby wejść z przytupem w ten cały nowy tydzień. Zapraszam do 17. Tomek Michalak, The Vamps, na początek naszego spotkania.

0: life!
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
7: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Świętuje dzisiaj Elwira, Grzegorz, Julian, Józef oraz Ludwik. Panie i panowie, wszystkiego dobrego.
1: Radio na wakacje. Radio
2: Centrum 106,4 FM. Reklama.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.
5: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: 11.30 i pora na wiadomości, które ma dla Was Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o pożarze w Pleszewie, zgodzie administracyjnej na budowę nowej drogi w Krotoszynie, a na koniec sport i szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Sześć zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz bezzałogowy statek powietrzny zadysponowano do pożaru budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej, do którego doszło w poniedziałkowe popołudnie.
4: Około godziny 14.20 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Pleszew przy ulicy Kaliskiej. Po dojeździe na miejsce strażaków i rozpoznaniu okazało się, że pożarem objęty jest taka przybudówka domu jednorodzinnego, zamieszkała. Brak osób poszkodowanych, ogień wystąpił pod powierzchnią dachu. Na miejsce dysponowano 6 zastępów straży pożarnej i pojazd operacyjny z dronem.
2: Powiedział z Radiu Centrum aspirant Mateusz Grabarek z Zespołu Prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Ogień udało się opanować, konieczne były jednak prace rozbiórkowe. Dokładne przyczyny i okoliczności pożaru badać będą pleszewscy policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Powstanie nowa droga w Krotoszynie. Wydano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Ulica Biała, zlokalizowana w południowej części miasta, ma poprawić dojazd do placówek oświatowych, w tym do nowo wybudowanego przedszkola i żłobka. W ramach inwestycji poza jezdnią planowane są również chodniki oraz drogi rowerowe. Przed krotoszyńskim samorządem teraz konieczność pozyskania funduszy na realizację tej inwestycji. Urzędnicy liczą na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został już złożony. Czy i w jakiej wysokości dofinansowanie otrzyma Krotoszyn, dowiemy się na początku przyszłego roku. Pogoda torpeduje trwające w Michałkowie 54. szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów oraz zawody Ostrów Glide. Największe problemy aura sprawiła pilotom w niedzielę, kiedy to aż 57 szybowców musiało lądować w terenie.
5: Od początku rywalizacji w Michałkowie w 54. szybowcowych Mistrzostwach Polski Juniorów udało się rozegrać dwie konkurencje i to nie bez przygód związanych z nagłą zmianą warunków atmosferycznych. W efekcie w niedzielę aż 57 szybowców nie doleciało do lotniska w Michałkowie i musiało lądować w terenie. W klasie standard drugą konkurencję wygrała Julia Wałowska z Aeroklubu Ostrowskiego, która awansowała na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. W klasie klubu B w niedzielę najlepszy był zawodnik Aeroklubu Ostrowskiego Bartosz Tomaszewski, który w łącznej punktacji po dwóch zadaniach jest drugi. W zawodach Ostrów Glide w klasie 18-metrowej wygrał Janusz Centka z Aeroklubu Leszczyńskiego. W klasie klub A zwyciężył Mateusz Szybski z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. W poniedziałek rozegrano konkurencję w klasie klub A. Wystartowały jeszcze klasy klub B i standard, ale pogorszenie pogody nie pozwoliło na otwarcie startu lotnego, powiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego. Konkurencję wygrał Zbigniew Meller z Aeroklubu Poznańskiego. Zmagania w Michałkowie zaplanowano do 29 sierpnia. Oby warunki pogodowe w tym drugim tygodniu okazały się łaskawsze dla pilotów i organizatorów szybowcowej rywalizacji. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio na wakacje.

0: Za 6 minut będzie już godzina 12, punktualnie w południe najważniejsze wiadomości z Polski i świata w Radiu Centrum, a w nich m.in. o skoku temperatury. Na koniec wakacji pogoda szykuje nam coś przyjemnego, ale będą też oczywiście burze. No i o wygranie w kasynie też powiemy. Tyle, czy to była wygrana? Szczegóły w tym temacie punktualnie o 12.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami dość pochmurno na południu Wielkopolski, ale dzisiaj możecie liczyć na sporą dawkę słońca, zwłaszcza po południu. Teraz trochę chmur przybyło, ale dzisiaj nie przyniosą nam opadów deszczu. Popołudnie niemal bezchmurne. To już za moment. Na termometrach teraz około 20 stopni, dziś maksymalnie w Kaliszu, Ostrowie i okolicy 22.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Skoki temperatury w końcówce wakacji, pogoda szykuje roller coaster. Pochwalił się wygraną w kasynie, blefował, ale ucierpiał. Ukraińskie dzieci nie obejrzą już bajki Masza i Niedźwiedź. Agnieszka Trojanowska-Bis. Załamanie pogody już w najbliższy weekend. Na początek jednak wybuch gorąca w czwartek, a zwłaszcza w piątek na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk i Małopolskę po Przemyśle zrobi się bardzo gorąco, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
5: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
4: Chwilę później, bo już w weekend pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
5: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
4: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W najbliższych dniach dużych zmian raczej nie będzie, ale cały świat patrzy i czeka na reakcję po decyzji o amerykańskich sankcjach. Iran twierdzi, że się nimi nie przejmuje. Teheran przekonuje, że ma plan odpowiedzi na amerykańską wojnę ekonomiczną. Przypomina jednocześnie, że Chińczycy i Rosjanie nie zaakceptowali amerykańskich obostrzeń i przewiduje, że sprzeciwią się im kolejne kraje. Ale sekretarz skarbu USA Scott Bessent podkreśla, rozpoczynamy zmasowaną ofensywę gospodarczą wymierzoną w światowe powiązania finansowe Iranu.
6: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
4: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Po brutalnym ataku na 22-latka we Wrocławiu policja zatrzymała czterech mężczyzn. Zaatakowany pochwalił się głośno wygraną w kasynie, tylko że tę historię zmyślił i o mało nie przypłacił tego życiem. Wszyscy zainteresowani w tej sprawie to obywatele Ukrainy. Za taki rozbój grozi im do 20 lat więzienia. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Powoli czas na podsumowania. Ponad 4,5 tysiąca kontroli autokarów przeprowadziła w ostatnich dwóch miesiącach Inspekcja Transportu Drogowego. Oprócz tych zaplanowanych, po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech rozpoczęły się też dodatkowe, o czym Szymon Kępka.
7: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
8: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
7: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
4: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin dziennie. Po 4,5 godzinach jazdy są zobowiązani do odbycia 45-minutowej przerwy. Rosyjska bajka Masza i Niedźwiedź zakazana na Ukrainie. Serwis YouTube zablokował na całym terytorium Ukrainy trzy kanały rosyjskiego serialu animowanego. Decyzja jest następstwem sankcji nałożonych przez prezydenta Ukrainy za szerzenie kremlowskiej propagandy.
1: Kursy walut.
2: Tymczasem w kantorach w południe średnia cena euro to 4,30 zł, dolar amerykański 3,69, frank szwajcarski 4,60 zł, a funt brytyjski o tej porze w średnim kursie 5,03 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 po 12.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Radio na wakacje.
9: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: 12:30 już minęła i czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku rowerzysty w Kaliszu. Zaprosimy na ostatnie dni wystawy pokonkursowej w Kaliskim Liceum Sztuk Plastycznych, a na koniec sport i kolejne podium młodego ostrowskiego żużlowca.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejne potrącenie osoby poruszającej się jednośladem w południowej Wielkopolsce. Tym razem poszkodowany został kierujący rowerem. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe przedpołudnie na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Złotej w Kaliszu.
4: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem marki Skoda, 76-letni mieszkaniec Kalisza, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzyście, który zjeżdżał z oznaczonego przejazdu dla rowerów, uderzając w tył jego pojazdu. Na skutek tego rowerzysta, 79-letni mieszkaniec Kalisza, został przewieziony do szpitala w Kaliszu. Doznał obrażeń ciała powyżej 7 dni.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego kaliskiej policji. Obaj kierujący byli trzeźwi. Całe zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy. 76-letni Kaliszanin za spowodowanie wypadku w ruchu drogowym odpowie teraz przed sądem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tylko do końca sierpnia można oglądać wystawę prac pokonkursowych Zabawka, gra, bajka imienia błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Ekspozycja prezentowana jest w Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu.
5: Fundatorem było Centrum Edukacji Artystycznej, czyli organizator główny. My tutaj współorganizowaliśmy ten konkurs. On był bardzo wieloetapowy, ponieważ też, aby młodzież miała tą wiedzę, to jest bardzo specjalistyczna wiedza, jak projektować dla niewidomych. Stworzyliśmy taki też panel z ekspertami z całej Polski właśnie z zakresu dostępności, tak żeby młodzież miała też praktyczne wskazówki, jak przystąpić do tych prac. I my jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów.
2: Powiedziała Radiu Centrum Marzena Bobrzecka, koordynatorka konkursu i wystawy. Na konkurs nadesłano 69 prac z 9 szkół z całej Polski, a nagrodzono 12 z nich. Można je oglądać w godzinach otwarcia Kaliskiego Plastyka. Partnerem medialnym konkursu było Radio Centrum. Kolejny raz stanął na podium i zbliżył się do czołowej trójki w klasyfikacji cyklu pucharu GKS Rzet 500R. Mowa o młodym żużlowcu Terze Dostrowi, Szymonie Lisie, który w poniedziałek w Łodzi zajął trzecie miejsce w czwartej zaległej rundzie tych zawodów. Z kolei we wtorek Lis i jego młodzi koledzy zaprezentują się na Stadionie Miejskim w Ostrowie.
6: Szymon Lis w rundzie zasadniczej poniedziałkowych zawodów w Łodzi zdobył komplet 12 punktów. W wyścigu finałowym przyjechał do mety trzeci za Franciszkiem Szczyrbą z Rybnika i Fabianem Brożyną z Krosna. Piąte miejsce z dorobkiem 10 punktów zajął Dorian Biedrzycki, a szósty z 9 punktami był Jakub Urban. Czwarty z reprezentantów ostrowskiego klubu Dawid Skrzypiński zajął 13 miejsce. W klasyfikacji generalnej zdecydowanym liderem jest mistrz świata i mistrz Europy w tej klasie Franciszek Szczyrba, który wyprzedza Fabiana Brożynę i Wiktora Klechę. Czwarty ze stratą 8 punktów do podium jest Szymon Lis. Piąte miejsce zajmuje inny z reprezentantów ostrowskiego klubu Jakub Urban. We wtorek z kolei odbędzie się 10. zaległa runda Pucharu GKS Rzet 500R na Stadionie Miejskim w Ostrowie. Początek zawodów o 17:00. Na liście startowej widnieje 4 reprezentantów Terze Dostrowia. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza. Reklama.

0: Za 9 minut będzie godzina 13. Mamy najnowsze informacje dotyczące cen paliwa. Jak będzie jutro? Otóż 95 będzie droższa, a olej napędowy stanieje. O ile, o tym powiemy wam w wiadomościach już za moment.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur teraz w wielu częściach regionu, ale z każdą godziną będzie więcej słońca i według synoptyków czeka nas niemal bezchmurne popołudnie oraz wieczór. Bez opadów oczywiście i dość ciepło, maksymalnie do 22 stopni. Wieje ze wschodu do 20-30 km na godzinę. Wieczorem nadal pogodnie, ale chłodno, około 15 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Benzyna droższa, olej napędowy stanieje, mamy jutrzejsze ceny. Makabryczne odkrycie na starym cmentarzu w Łodzi, trwają prace. Uczniowie już myślami w szkole, a póki co całe rodziny na zakupach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa. Cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, litr 95 jutro ma kosztować nie więcej niż 6,58, 98 7,40, a oleju napędowego 7,54. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane centralnie ceny maksymalne. Oto jak kształtować się będą ceny paliw w tym tygodniu, pyta Bartosz Kądziołka.
5: Wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
5: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
6: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze. Niezależnie, czy to będzie benzyna, czy olej napędowy.
4: Trwają prace ziemne na starym cmentarzu w Łodzi po makabrycznym odkryciu. Przypadkowy przechodzień zauważył wystające z ziemi kości. Najprawdopodobniej to ludzkie szczątki leżały z dala od grobów. W pobliżu stała koparka. Jedna z wersji branych przez śledczych pod uwagę jest taka, że szczątki mogą pochodzić z tego cmentarza. Inna z wersji zakłada, że szczątki mogły zostać na teren nekropolii przywiezione z zewnątrz, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
7: Z ziemią, która była potrzebna do wykonania prac związanych z kopaniem grobów.
4: Śledztwo będzie prowadzone najpewniej pod kątem znieważenia zwłok lub miejsca pochówku. Grozi za to kara grzywna, ograniczenie wolności, a nawet więzienia do 2 lat. To nieludzkie zachowanie człowieka. Policja znalazła właścicielkę psa, który został wyrzucony w torbie do kanału Gliwickiego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zwierzę już nie żyło, kiedy zostało wyrzucone do wody. Tydzień temu policja w Kędzierzynie Koźlu opublikowała zdjęcie sportowej torby z nieżywym psem i dzięki temu namierzyła właścicielkę.
8: Do funkcjonariuszy zaczęły trafiać sygnały od osób, które rozpoznały psa. Dzięki tym informacjom policjanci dotarli do właścicielki zwierzęcia, którą okazała się 40-letnia kobieta. Ustalenie właścicielki jest jednak dopiero kolejnym etapem prowadzonego postępowania.
4: Jak mówi Klaudia Tokarczyk z komendy w Kędzierzynie Koźlu, jeszcze nieznane są dokładne okoliczności sprawy i czy kobieta usłyszy zarzuty. A w sklepach zakupy przed 1 września, czyli piórniki, zeszyty i plecaki.
9: No i rzeczy się udało, 2 tygodnie tam jak byliśmy po prostu w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
10: Z takimi zakupami no chyba niedobrze czekać na ostatnią chwilę.
9: No właśnie tak.
11: No to zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
10: Przydaje się, tak.
4: Szkoła oficjalnie rusza już za tydzień we wtorek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 13, czyli drodzy rodzice, to jest ten moment, kiedy już dzieci mogą wychodzić do szkoły. Niech sobie powoli idą, spokojnie, niespiesznie, a my mamy odrobinę wolnego. Żarty żartami, no jeszcze kilka dni wakacji. Taylor Swift na początek tej godziny naszego spotkania. Opalite, 4 minuty po 13.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: elastyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: to Def Leppard, klasyka rocka na 106 i 4 FM. Na zegarach 13:30, czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiem o poprawkowych egzaminach maturalnych w Kaliszu. Ponadto zaprosimy na jubileuszową edycję festiwalu MultiArt, a na koniec zachęcimy do patrzenia w niebo.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwają poprawkowe egzaminy maturalne. Z tej możliwości mogą skorzystać abiturienci, którzy w pierwszym terminie uzyskali ocenę niedostateczną z jednego z przedmiotów. W Kaliszu skorzystało z niej 191 absolwentów publicznych szkół ponadpodstawowych. Najwięcej poprawia matematykę. Do tego egzaminu w drugim terminie podeszło 128 osób. Z językiem polskim ponownie mierzy się 24 uczniów, a 39 z językiem angielskim. W maju do egzaminu dojrzałości w kaliskich czteroletnich liceach ogólnokształcących i pięcioletnich technikach, szkołach artystycznych oraz branżowych drugiego stopnia przystąpiło 1750 absolwentów tych placówek. Zdało ponad 81%. Osoby, które nie zdały z więcej niż jednego przedmiotu, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego za rok.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Jubileuszowa 20. edycja Multi Art Festival w Kaliszu rozpocznie się już w tę środę. Organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji, na które się składają m.in. koncerty, wystawa, warsztaty, a także silent disco.
4: Przez cztery kolejne dni będzie się bardzo dużo działo głównie w okolicach Śródmieścia, konkretnie Rozmarku. Natomiast wydarzenia są też w różnych innych miejscach niż Rozmarek. Wyjątkowo w tym roku właśnie z racji tego, że mamy jubileusz. Przez wszystkie te cztery dni wiele spotkań z artystami, między innymi z duetem tworzącym książki Gosią Kulik i Tomkiem Żarneckim, spotkanie z zespołem Witamina, również dwie rezydencje artystyczne Małgorzata Halber oraz Chris Łukomski i studenci UAP.
2: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Knajdek-Marcinkowska, prezeska Stowarzyszenia MultiArt, które organizuje festiwal. Co ważne, wszystkie wydarzenia są bezpłatne, choć na niektóre obowiązują wcześniejsze zapisy, a pełny harmonogram festiwalu znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Najpierw było zaćmienie słońca późnym popołudniem, a teraz zaćmienie księżyca wczesnym rankiem. I warto obudzić się wcześniej i zarezerwować trochę czasu na jego obserwacje, bo na niebie szykuje się kolejny niezwykły spektakl. Ten można oczywiście oglądać samodzielnie, ale też w większym gronie miłośników i znawców astronomii, którzy przy okazji zdradzą kilka ciekawostek związanych z Układem Słonecznym. W Kaliszu na takie wspólne oglądanie zaćmienia księżyca zaprasza Fundacja Karola Malaperta. Zbiórka w piątek 28 sierpnia na polach marsowych wczesnym rankiem.
5: Po dwóch tygodniach od zaćmienia słońca mamy zaćmienie księżyca. Bardzo głębokie, ale też możliwe do obserwacji tylko i wyłącznie przy zachodzie księżyca. W związku z czym zapraszamy na pola marsowe już od 4:30. Tak, godzina jest bardzo wymagająca. Obserwacje też prawdopodobnie będą lekko utrudnione, no bo horyzont w mieście jest częściowo zasłonięty drzewami i blokami. Dlatego im szybciej rozpoczniemy te obserwacje, tym większa szansa na zobaczenie jak najdłuższej tej fazy częściowej zaćmienia księżyca.
2: A do wspólnej obserwacji zaprasza słuchaczy Radia Centrum Radosław Pior z Kaliskiej Fundacji Karola Malaperta. Zaćmienie towarzyszy oczywiście pełni księżyca. Obserwacja potrwa do godziny 6, ale już po 5 warunki do podziwiania zjawiska będą coraz trudniejsze. Udział w obserwacji jest oczywiście bezpłatny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Za kwadrans 14 oferty pracy, rekomendacje to już za moment.

0: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Ogłoszenia płatne.
0: Oferta pracy.
2: Wielobranżowe przedsiębiorstwo komunalne, spółka ZOO w Skalmierzycach, zatrudni monterów, monterki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz operatorów, operatorki koparki. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w zgranym zespole. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 62 762 23 50, adres mailowy biuro@wpk.skalmierzyce.pl.
0: Oferta pracy.
2: To Giełda Pracy Radia Centrum. Dziś to wszystkie oferty. A teraz czekam na wasze rekomendacje. 88 400 106 4.
1: Ogłoszenia płatne.

Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13:45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczne popołudnie na południu Wielkopolski i z każdą godziną słońca będzie coraz więcej. Od 15 bezchmurne niebo według synoptyków i bardzo na to liczymy. Ciepło do 22 stopni w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie i okolicy, a temperatura od godziny 15 będzie powoli spadać, 19 wieczorem, a w nocy około 13 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dla tragicznie zmarłego małżeństwa minuta ciszy dziś w Krakowie. Minister Sprawiedliwości ogłasza przełom w śledztwie Zonda Krypto. Warto spróbować polskich smaków. Szykują się dwie duże imprezy. To szczególna informacja dla smakowszy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minutą ciszy mieszkańcy Krakowa uczczą dziś pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami nadjeżdżającego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość ani równa nawierzchnia. Minuta ciszy dla młodej rodziny dziś o 18 na krakowskim Zabłociu. Przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto obwieścił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chce on jednak potwierdzić, czy szef giełdy Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego. Ostatnio pojawiły się doniesienia medialne, że Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą, która prowadzi śledztwo w sprawie szkody finansowej o znacznych rozmiarach.
5: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie. Doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach i tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych, ale drugie śledztwo toczyło się, ale w sposób nie taki, jakbyśmy chcieli, dotyczące zaginięcia byłego właściciela BitBeja.
4: Czyli giełdy, która po przejęciu przez Przemysława Krala została przemianowana na Zonda Krypto, a przed chwilą pojawiła się kolejna nowa informacja w tej sprawie. Mecenas Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej, poinformował, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Polacy w wakacje korzystają chętnie z aplikacji mObywatel. To jedna z najczęściej używanych aplikacji. W ciągu ostatnich 2 miesięcy skorzystano z niej ponad 15 milionów razy, a dane pokazują, że najchętniej wybieraliśmy usługi, które są pomocne w czasie wyjazdów. Szczególnie popularna jest możliwość sprawdzenia punktów karnych, zarówno aktywnych, jak i tymczasowych. W mObywatelu chętnie korzystano także z usługi Odyseusz, która pozwala zgłaszać zagraniczną podróż w aplikacji. Apele wędkarzy wysłuchane. Wody Polskie zgodziły się na ratowanie tego, co przeżyło katastrofę w kanale Gliwickim, gdzie od ponad 3 tygodni spustoszenie się je złota alga. Polski Związek Wędkarski używa specjalnego urządzenia, które napowietrza wodę i pomaga usuwać zanieczyszczenia. Wczoraj w kanale nie stwierdzono nowych śniętych ryb, ale na powierzchni wciąż dryfuje mnóstwo ich trucheł. Walka ze skutkami katastrofy jeszcze się nie kończy, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
6: Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
4: Do tej pory wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb. Wybierajmy krajowe produkty, szykując posiłki w domu, zachęca minister rolnictwa Stefan Krajewski w obchodzonym dziś oficjalnie Dniu Polskiej Żywności. Szef resortu zachęca też do kupowania polskich produktów bezpośrednio od rolników i lokalnych producentów, a okazją do jeszcze lepszego poznania polskich produktów będą dożynki polskie, które odbędą się 13 września w Spale oraz Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie, zaplanowany na 19 i 20 września na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty już mamy po godzinie 14, a tę godzinę naszego spotkania rozpoczyna nie kto inny jak mistrz gitary Carlos Santana, któremu towarzyszy wokalnie Rob Thomas. Smooth, a za moment Vanessa Morosi i Margaret z nowym numerem.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: To Belinda Carla jest na 106 i 4 FM. 19 minut mamy po godzinie 14. Zaglądam do sieci, a tam między innymi przepiękny wielkopolski wieniec dożynkowy. Tak się składa, że po raz 15 pod opieką Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wykonano dla samorządu województwa wielkopolskiego właśnie wieniec, który powalczy oczywiście o zaszczytne tytuły. Przygotował go mistrz plecionkarstwa Piotr Barańczak ze wsi Trzemeszno, to niedaleko Rozdrażewa, powiat Krotoszyński. W pracy oczywiście nad wieńcem towarzyszyła mu żona Maria oraz członkowie rodziny. Jak wygląda ta kompozycja? O tym możecie przekonać się, zaglądając teraz na rc.fm do artykułu Wielkopolski wieniec dożynkowy. Ten wieniec odwiedza teraz cztery subregiony Wielkopolski. Będzie jeszcze gościć 29 sierpnia w powiecie kolskim i 30 sierpnia w naszych okolicach w Czarnym Lesie, to gmina Przygodzice, powiat ostrowski. A następnie we wrześniu rusza na Podkarpacie, gdzie odbędą się dożynki prezydenckie i tam oczywiście tradycyjnie konkurs na ten najładniejszy wieniec dożynkowy. Więcej na temat w sieci rc.fm, tam zdjęcia.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
3: Reklama.
4: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: 14.30, czas na wiadomości, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o ostrowskim akwaparku, nowej stacji wodociągowej w Pleszewie, a na koniec lanie od kaliskich piłkarzy na start sezonu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Budowa akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim ponownie odłożona. Radni podkreślali, że chcą tej inwestycji, ale nie zgadzają się na kolejny duży kredyt. Decyzję rady krytykuje prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, która uznała ją za działanie polityczne.
4: Prezydent Beata Klimek chciała, żeby spółka Ostrowskie Inwestycje Sportowe zaciągnęła kredyt w wysokości prawie 100 milionów złotych, z którego miałaby wybudować i zarządzać akwaparkiem. Większościowa część Rady Miejskiej w sesyjnej dyskusji podkreślała wielokrotnie, że w obecnym stanie finansowym miasta nie stać na zaciąganie kolejnych dużych zobowiązań.
5: Jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby tego typu atrakcja w mieście jak akwapark powstał, ale na dzisiaj, patrząc na budżet miasta, na to jak prezentuje się prognoza spłaty kredytu Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego od roku 2030, widzimy na dzisiaj, że na ten moment Ostrowianie zasługują, ale nas nie stać na to, żeby rozpocząć tego typu kosztowną inwestycję.
4: Powiedziała Radio Centrum radna Sylwia Nowicka, przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Wyraźnie zawiedziona takim wynikiem głosowania była prezydent Beata Klimek.
6: Jesteśmy za, a nawet przeciw. Tak najkrócej mogłabym skomentować dzisiejsze głosowanie nad budową akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim. To jest smutny dzień dla naszego miasta. Niestety te głosowania i dyskusja zarówno na komisji, jak na spotkaniu z ekspertami z kancelarii prawnej pokazywało jedno, że tu nie argumenty merytoryczne wzięły górę, a dla mnie to jest typowo polityczne głosowanie i głosowanie, które blokuje inwestycje, o której mieszkańcy Ostrowa po prostu od lat marzą i na którą czekają.
4: Odrzucenie wniosku prezydent miasta nie oznacza definitywnego końca tematu budowy akwaparku. Temat prawdopodobnie powróci, gdy możliwy będzie inny sposób sfinansowania inwestycji. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Za miesiąc w Pleszewie oficjalnie otwarta zostanie nowa centralna stacja wodociągowa. Ponad 30-milionowa inwestycja ma zapewnić mieszkańcom stabilne dostawy wody, większe bezpieczeństwo i niższe zużycie energii.
7: Nowoczesna pompownia od kilku tygodni pracuje i dostarcza wodę do miasta oraz okolicznych miejscowości. Pompy pomyślnie przeszły okres próbny, a pełne oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na koniec września. Budowa rozpoczęła się jesienią 2024 roku. Koszt inwestycji przekroczył 30 milionów złotych, z czego 20 milionów to dofinansowanie z Polskiego Ładu. Pozostałą część dołożyły gmina Pleszew i przedsiębiorstwo komunalne. Nowy obiekt zastąpił stację i siedzibę wodociągów powstałą w latach 80. Zastosowane technologie mają pozwolić na oszczędność nawet 30% energii, a ważnym elementem jest także lampa UV, która dezynfekuje wodę bez użycia chloru. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo systemu wodociągowego w sytuacjach kryzysowych. Historia pleszewskich wodociągów sięga jednak znacznie dalej. Projekt pleszewskiego wodociągu powstał w Berlinie w 1900 roku. Dwa lata później po raz pierwszy z kranów popłynęła miejska woda. Pobierano ją z dwóch studni głębinowych, a pompy napędzała lokomobila. Stacja znajdowała się na terenie dzisiejszych Plant. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Najpierw puchar za mistrzostwo B-klasy, potem 6 goli i pierwsze 3 punkty w A-klasie. Zawodnicy klubu piłkarskiego Kalisja Kalisz efektownie rozpoczęli sezon 2026-2027, pokonując Gladiatorów Pieruszyce 6-2.
8: Nowy sezon rozpoczął się od uroczystego podsumowania poprzednich rozgrywek, czyli odebrania pucharu za mistrzostwo B-klasy i awans do A-klasy. Trofeum przekazał Kalisy w imieniu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Piotr Kościelny. Na boisku nie było już jednak miejsca na wspomnienia. Liczyły się pierwsze punkty w nowym sezonie. Gospodarze zagrali skutecznie i aż 6 razy znaleźli drogę do bramki Gladiatorów Pieruszyce, a ich przeciwnicy dwukrotnie umieszczali piłkę w bramce. Kalisja wygrała 6-2, więc pierwszy krok po awansie zrobiła zdecydowanie i w najlepszym możliwym stylu, a kolejne 3 punkty zespół dopisał, pokonując na wyjeździe w meczu drugiej kolejki klasy A GKS Żerków 4-1. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.

0: To Freddy i spółka oczywiście. Za 12 minut będzie godzina 15. W wiadomościach powiemy m.in. o tym, że odlatują bociany, a jeżeli odlatują, to prawdopodobnie powoli będzie się kończyć lato. Ptaki w wielu gniazdach spakowane do lotu, ale spokojnie, jeszcze chwilę posiedzą, jeszcze moment, będzie można je nawet popodglądać. W naszym regionie jest kilka takich gniazd, na które można spojrzeć w sieci. A poza tym w wiadomościach będzie także o pieniądzach, których nie ma. Chodzi o to, że długi młodych Polaków rosną i to w ekspresowym tempie, a zadłużają się głównie młodzi mężczyźni. Jakie są powody, o tym wam powiemy już za chwilę. Konkrety w tym temacie punktualnie o 15.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo słońca na południu Wielkopolski, niewielkie zachmurzenie i na pewno wtorek bez opadów deszczu. Taka prognoza od synoptyków dla naszego regionu. Teraz na termometrach 21 stopni, to już maksymalna temperatura, która będzie powoli spadać. Wieczorem około 17-18 stopni, a w nocy 12.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Po wypadku w Krakowie miasto zapewnia, że nie przyczyniło się do tragedii. Długi młodych Polaków rosną, zadłużają się głównie mężczyźni. Bociany odlatują, a wraz z nimi kończy się lato. Ostatnie ptaki już są spakowane do lotu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było zaniedbań miasta na ulicach Krakowa, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku w minioną sobotę, zapewnia pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. W miejscu tragicznej śmierci małżeństwa pod kołami rozpędzonego samochodu odbyła się wizja lokalna. To rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Urzędnicy zapewniają, że nie było powodów, by dodatkowo montować tam progi czy szykany. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., wini nierówną nawierzchnię, nie przyznaje się jednocześnie do winy, mimo że jechał z prędkością 70 km na godzinę w miejscu, gdzie dozwolona była prędkość 30 km na godzinę. Kierowca usłyszał zarzuty i trafił wczoraj do aresztu. Młodzi Polacy wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłaceniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi z Big Info Monitoru Diana Borowiecka.
5: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
4: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Przed kolejnymi atakami hybrydowymi i prowokacjami Moskwy na kontynencie ostrzegają europejscy liderzy. To skutek wsparcia, jakie płynie dla Ukrainy w jej walce z Rosją. W głosy z Niemiec i Francji wsłuchał się Tomasz Orchowski.
6: Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o odnalezieniu trzeciego drona oraz materiałów wybuchowych, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku na lotnisko w Lipsku z początku sierpnia. Niemcy są coraz częściej na celowniku sprawców ataków hybrydowych. Napastnicy nie mają skrupułów, nie przejmują się nawet możliwymi ofiarami śmiertelnymi. Mówił kanclerz Friedrich Merz. Przed atakami hybrydowymi ostrzega również prezydent Francji Emmanuel Macron. Rosja będzie próbowała eskalować działania wobec państw europejskich, aby zniechęcić je do udzielania pomocy Ukrainie. Jeden z doradców Putina zagroził, że Moskwa może uderzyć na brytyjskie fabryki, które dostarczają Ukrainie części do dronów i rakiet. Premier Andy Burnham podkreślał, że mimo gróźb będzie wspierał Kijów.
4: Reuters donosił w tym miesiącu, że Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na możliwe ataki na swoją infrastrukturę, obawiając się rosyjskich operacji przeprowadzonych pod fałszywą flagą. Bociany nie mogą się mylić, to już koniec lata. W wielu miejscach w Polsce zostały po nich już tylko puste gniazda. Bociany mają za sobą tak zwane charakterystyczne sejmiki, czyli zgrupowania przed odlotem. Ostatnie grupy opuszczą Polskę w pierwszej dekadzie września.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po godzinie 15, a zostańcie z nami jeszcze, bo jak wy jesteście, to my żyjemy, drogie bociany. No i generalnie mamy lato. Gramy dla tych, którzy już po pracy w samochodzie, odhaczony wtorek, bardzo dobrze. Gramy też dla tych, którzy właśnie wystartowali po południówkę pracy.

0: palce. To muzycznie Lamberyna 106,4 FM, 10 minut po godzinie 15, wtorkowe popołudnie, 25 dzień sierpnia w kalendarzu, ostatni tydzień wakacji, tu nie ukrywamy tematu, no niestety trzeba się z tym zmierzyć. Dzisiaj mamy na przykład Dzień Polskiej Żywności, to zachęcamy zdecydowanie radiowo do tego, żeby polską żywność kupować ile się da i też spożywać dobre nasze lokalne, to już tym bardziej. Zaglądam też do kalendarza w jasnym celu, sprawdzam, kto dziś ma okazję do świętowania. Elwira, Grzegorz, Julian, Józef, Ludwik, Michał, Patrycja oraz Wincenty. Wszystkiego dobrego dla Was na całą drugą połowę dnia.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.
1: Słuchacie lokalnego radia.

To oczywiście muzycznie elektrycy ze swoim wielkim przebojem, w którym śpiewają o ostatnim pociągu do Londynu. 22 minuty po 15, za kilka minut najważniejsze wiadomości z południa Wielkopolski. Będziemy mówić m.in. o szybkości.

0: Punktualnie 15.30, wiadomości Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o pożarze w Pleszewie, zgodzie administracyjnej na budowę nowej drogi w Krotoszynie, a na koniec sport i szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 6 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz bezzałogowy statek powietrzny zadysponowano do pożaru budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej, do którego doszło w poniedziałkowe popołudnie.
4: Około godziny 14.20 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Teszew przy ulicy Kaliskiej. Po dojeździe na miejsce strażaków i rozpoznaniu okazało się, że pożarem objęty jest taka przybudówka domu jednorodzinnego, zamieszkała. Brak osób poszkodowanych, ogień wystąpił pod powierzchnią dachu. Na miejsce dysponowano 6 zastępów straży pożarnej i pojazd operacyjny z dronem.
2: Powiedział Radiu Centrum aspirant Mateusz Grabarek z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Ogień udało się opanować, konieczne były jednak prace rozbiórkowe. Dokładne przyczyny i okoliczności pożaru badać będą pleszewscy policjanci pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Powstanie nowa droga w Krotoszynie. Wydano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Ulica Biała, zlokalizowana w południowej części miasta, ma poprawić dojazd do placówek oświatowych, w tym do nowo wybudowanego przedszkola i żłobka. W ramach inwestycji poza jezdnią planowane są również chodniki oraz drogi rowerowe. Przed krotoszyńskim samorządem teraz konieczność pozyskania funduszy na realizację tej inwestycji. Urzędnicy liczą na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został już złożony. Czy i w jakiej wysokości dofinansowanie otrzyma Krotoszyn, dowiemy się na początku przyszłego roku. Pogoda torpeduje trwające w Michałkowie 54. szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów oraz zawody Ostrów Glide. Największe problemy aura sprawiła pilotom w niedzielę, kiedy to aż 57 szybowców musiało lądować w terenie.
5: Od początku rywalizacji w Michałkowie w 54. szybowcowych mistrzostwach Polski juniorów udało się rozegrać 2 konkurencje i to nie bez przygód związanych z nagłą zmianą warunków atmosferycznych. W efekcie w niedzielę aż 57 szybowców nie doleciało do lotniska w Michałkowie i musiało lądować w terenie. W klasie standard drugą konkurencję wygrała Julia Wałowska z Aeroklubu Ostrowskiego, która awansowała na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. W klasie klub B w niedzielę najlepszy był zawodnik Aeroklubu Ostrowskiego Bartosz Tomaszewski, który w łącznej punktacji po 2 zadaniach jest drugi. W zawodach Ostrów Glide w klasie 18-metrowej wygrał Janusz Centka z Aeroklubu Leszczyńskiego. W klasie klub A zwyciężył Mateusz Szybski z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. W poniedziałek rozegrano konkurencję w klasie klub A. Wystartowały jeszcze klasy klub B i standard, ale pogorszenie pogody nie pozwoliło na otwarcie startu lotnego, powiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński, dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego. Konkurencję wygrał Zbigniew Meller z Aeroklubu Poznańskiego. Zmagania w Michałkowie zaplanowano do 29 sierpnia. Oby warunki pogodowe w tym drugim tygodniu okazały się łaskawsze dla pilotów i organizatorów szybowcowej rywalizacji. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
9: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut godzina 16, no to sprawdzamy sytuację na drogach południowej Wielkopolski. Gdzie się stoi, gdzie się jedzie? Na pewno postoicie teraz na trasie między Kaliszem a Opatówkiem. Droga krajowa numer 12 nadal w remoncie, tam poszerzenie jezdni i oczywiście na ten moment sygnalizacja świetlna, ruch wahadłowy także na krótkim odcinku i o tej porze duże, duże korki, więc proszę uważać w tej okolicy. A jeżeli macie jakiekolwiek możliwości ominięcia dwunastki, to myślę, że bez wahania warto z tych opcji skorzystać. Pozostałe drogi krajowe w regionie przejezdne, nie ma wielkich utrudnień. Na drogach wojewódzkich też ruch odbywa się płynnie i bez problemu. W samym Kaliszu teraz więcej samochodów jest m.in. na Wojska Polskiego, miejscami na Podmiejskiej, także Wojska Polskiego i Stawiszyńska. Tu chwilę trzeba postać na skrzyżowaniu. W Ostrowie Wielkopolskim utrudnienia spotkacie nadal na ulicy Leduchowskiego oraz na ulicy Wrocławskiej, gdzie przez kilka miesięcy będą trwać prace od ronda bankowego do ronda miast partnerskich. Tam mamy zwężenia i ograniczenia prędkości. W Ostrowie teraz też większy ruch. Najwięcej samochodów m.in. na ulicy Raszkowskiej, na Poznańskiej i na Krotoszyńskiej, ale także tłoczno zrobiło się m.in. na Witosa w okolicach ronda Krępa, miejscami też na ulicy Grabowskiej. Oto jedźcie bezpiecznie, kolejne kilometry robicie z Radiem Centrum, a jeżeli widzicie jakiekolwiek utrudnienia, dajcie znać.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Znamy już jutrzejsze stawki ceny paliw na stacjach benzynowych. Od północy będzie i drożej, i taniej. 1,95, tak, będzie nieco droższa. Ale za to olej napędowy ma być o kilka groszy tańszy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
3: Radio na wakacje.

0: Panowie z grupy Golec w Orkiestra nie byli sami w tym utworze Grumi BDOS, no i efekt jest naprawdę fajny. Trochę inny niż z tych utworów, które Golec w Orkiestra prezentowali na początku kariery, prawda? Kiedy śpiewano o ściernisku i o lornetce, którą tam podglądano, co niektórych. Za 8 minut będzie godzina 16, za 8 minut także już zupełnie serio najważniejsze wiadomości. Grzegorz Braun z zarzutami za zaprzeczanie niemieckim zbrodniom. O tym będziemy mówić już za kilka chwil. Będzie także o Pendolino, które rozpędziło się póki co na testach, ale ważne, że testy były udane. Szczegóły o 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Baby,

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Słoneczne popołudnie, wymarzone, wakacyjne, letnie. Temperatura też dość przyzwoita, bo nadal na termometrach mamy w Kaliszu i okolicy 21 stopni. Wieczorem około 18, a noc, jak na koniec sierpnia przystało, będzie już chłodna i nad ranem zobaczymy tylko 11 stopni. Ale za to będzie bardzo pogodnie. Powieje ze wschodu maksymalnie do 15 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Będzie dodatkowe zabezpieczenie w Krakowie po tragicznym wypadku. Grzegorz Braun z zarzutami za zaprzeczanie niemieckim zbrodniom. Pendolino rozpędziło się na testach udanych, dlatego niebawem wielu pasażerów poczuje różnicę. Agnieszka Trojanowska-Bis z Kraków po tragicznym wypadku zamontuje próg zwalniający w miejscu, gdzie rozpędzony samochód wjechał w spacerującą rodzinę. Do wypadku doszło w ubiegły weekend. Zginęli rodzica i 8-miesięczny syn walczy o życie w szpitalu. Próg zwalniający ma być zamontowany w najbliższych dniach prewencyjnie, a w najbliższych miesiącach wymieniona ma być też nawierzchnia jezdni. Jednocześnie miasto zapewnia, że wizja lokalna nie wskazała na dotychczasowe uchybienia ze strony miasta, które mogły wpłynąć na wypadek. Chodzi o rejon ulic na Wiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Kierowca trafił z zarzutami do aresztu, nie przyznaje się do winy. W miejscu z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę jechał z 70 na liczniku. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej postawił Grzegorzowi Braunowi zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznaje się do winy, nie wycofuje się też ze swoich wypowiedzi. Polityk dwukrotnie w wywiadach zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady w Oświęcimiu oraz wykorzystywania ich do masowego zabijania więźniów. Komentarze w tej sprawie zebrał na sejmowych korytarzach Maciej Kluczka.
5: Ruch Instytutu Pamięci Narodowej był oczywisty i niezbędny, mówi senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
6: Auschwitz-Birkenau to symbol właśnie tego okrucieństwa II wojny światowej, gdzie Niemcy w sposób zorganizowany odbierali życie przedstawicielom innych narodowości.
5: Ruch pionu śledczego IPN-u wywołały słowa Brauna z wywiadu radiowego, gdy podważył fakt istnienia komór gazowych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
7: Grzegorz Braun jest skandalistą, o tym wszyscy chyba doskonale wiemy.
5: Komentuje Michał Nieznański z Konfederacji, partii, w której kiedyś był Grzegorz Braun.
4: Europosłowi grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Strażacy w Bolesławcu walczą z poważnym pożarem w firmie z przemysłu drzewnego. Płonie pryzma różnych odpadów drewnianych z produkcji wielkości kilku boisk do koszykówki. Na miejscu działa ponad 20 zastępów strażaków, mówi Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.
8: Taka pryzma z rzędu do produkcji drewna, takie wióry, działania trwają. Sytuacja na tą chwilę jest jeszcze nieopanowana z uwagi na to, że obok tej pryzmy znajduje się kolejna.
4: Strażacy robią wszystko, żeby ten ogień nie przeniósł się dalej. Na razie nie ma zagrożenia z powodu zadymienia dla mieszkańców. To teren przemysłowy w gminie Bolesławiec, z daleka od domów. 250 km na godzinę. Taką prędkość osiągnęło pendolino na razie podczas jazd testowych na centralnej magistrali kolejowej. To oznacza, że podróż znacząco się skróci na części tras, o czym Szymon Kępka.
9: Składy pendolino mogą jeździć nawet 290 km na godzinę, ale dotąd nie pozwalała im na to infrastruktura. Obecne testy pozwoliły na 250 km na godzinę, komentuje Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
10: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim z systemów bezpieczeństwa.
9: Żeby pociągi mogły bezpiecznie jeździć szybciej, PKP PLK modernizuje nie tylko tory i sieć trakcyjną, ale też systemy sterowania.
4: Docelowo od nowego roku najwięcej zyskają pasażerowie z Warszawy do Krakowa i Katowic. Czas ich przejazdu skróci się nawet o 25 minut.
1: Kursy walut.
2: Zaglądamy do kantorów. Średnia cena euro to 4,31 zł, dolar amerykańskiego 3,68, frank szwajcarski 4,59 i jeszcze funt brytyjski 5,03 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 5 po 16.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
2: Centrum.
3: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
0: Reklama.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

0: 16.30, czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku rowerzysty w Kaliszu. Zaprosimy na ostatnie dni wystawy pokonkursowej w Kaliskim Liceum Sztuk Plastycznych, a na koniec sport i kolejne podium młodego ostrowskiego żużlowca.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejne potrącenie osoby poruszającej się jednośladem w południowej Wielkopolsce. Tym razem poszkodowany został kierujący rowerem. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe przedpołudnie na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Złotej w Kaliszu.
4: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem marki Skoda, 76-letni mieszkaniec Kalisza, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzyście, który zjeżdżał z oznaczonego przejazdu dla rowerów, uderzając w tył jego pojazdu. Na skutek tego rowerzysta, 79-letni mieszkaniec Kalisza, został przewieziony do szpitala w Kaliszu, doznał obrażeń ciała powyżej 7 dni.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Edyta Marciniak z zespołu prasowego kaliskiej policji. Obaj kierujący byli trzeźwi. Całe zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy. 76-letni kaliszanin za spowodowanie wypadku w ruchu drogowym odpowie teraz przed sądem.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Tylko do końca sierpnia można oglądać wystawę prac pokonkursowych Zabawka, gra, bajka imienia błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Ekspozycja prezentowana jest w Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu.
5: Fundatorem było Centrum Edukacji Artystycznej, czyli organizator główny. My tutaj współorganizowaliśmy ten konkurs. On był bardzo wieloetapowy, ponieważ też, aby młodzież miała tą wiedzę, to jest bardzo specjalistyczna wiedza, jak projektować dla niewidomych. Stworzyliśmy taki też panel z ekspertami z całej Polski właśnie z zakresu dostępności, tak żeby młodzież miała też praktyczne wskazówki, jak przystąpić do tych prac. I my jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów.
2: Powiedziała Radiu Centrum Marzena Bobrzecka, koordynatorka konkursu i wystawy. Na konkurs nadesłano 69 prac z 9 szkół z całej Polski, a nagrodzono 12 z nich. Można je oglądać w godzinach otwarcia Kaliskiego Plastyka, a partnerem medialnym konkursu było Radio Centrum. Kolejny raz stanął na podium i zbliżył się do czołowej trójki w klasyfikacji cyklu pucharu GKS Rzet500R. Mowa o młodym żużlowcu Terzet Ostrowi, Szymonie Lisie, który w poniedziałek w Łodzi zajął trzecie miejsce w czwartej zaległej rundzie tych zawodów. Z kolei we wtorek Lis i jego młodzi koledzy zaprezentują się na Stadionie Miejskim w Ostrowie.
6: Szymon Lis w rundzie zasadniczej poniedziałkowych zawodów w Łodzi zdobył komplet 12 punktów. W wyścigu finałowym przyjechał do mety trzeci za Franciszkiem Szczyrbą z Rybnika i Fabianem Brożyną z Krosna. Piąte miejsce z dorobkiem 10 punktów zajął Dorian Biedrzycki, a szósty z 9 punktami był Jakub Urban. Czwarty z reprezentantów ostrowskiego klubu Dawid Skrzypiński zajął 13 miejsce. W klasyfikacji generalnej zdecydowanym liderem jest mistrz świata i mistrz Europy w tej klasie Franciszek Szczyrba, który wyprzedza Fabiana Brożynę i Wiktora Klechę. Czwarty ze stratą 8 punktów do podium jest Szymon Lis. Piąte miejsce zajmuje inny z reprezentantów ostrowskiego klubu Jakub Urban. We wtorek z kolei odbędzie się 10 zaległa runda Pucharu GKS Rzet500R na Stadionie Miejskim w Ostrowie. Początek zawodów o 17. Na liście startowej widnieje 4 reprezentantów Terzet Ostrowia. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2U Staromiejskiego.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
10: Informacje dla kierowców.
0: Zawsze o tej porze po raz kolejny wyjeżdżamy na drogi południowej Wielkopolski. Zróbmy więc tak po raz kolejny dziś. I tak, w Kaliszu teraz największy ruch mamy na Podmiejskiej, także na Wojska Polskiego. Tu przede wszystkim trzeba zwolnić na krzyżówce z ulicą Poznańską, Majkowską, a także na skrzyżowaniu z ulicą Stawiszyńską. Rzut oka na krajową drogę numer 12 na wysokości Zdun, tam gdzie drogowcy działają cały czas dość prężnie, żeby zakończyć remont. Do końca końca tego roku. Jest tłoczno, ale największy szczyt na tej trasie już mamy za sobą. Przejedziecie, choć trzeba się uzbroić w odrobinę cierpliwości. Jedziemy z Kalisza do Ostrowa Wielkopolskiego, w Czekanowie na światłach jedna zmiana i jedziemy dalej. Wjeżdżamy do Ostrowa, w Ostrowie w Lemoncie nadal ulica Leduchowskiego, także sporo prac na ulicy Wrocławskiej, a jeśli chodzi o miejsca, w których teraz trzeba zwolnić, no to między innymi ulica Krotoszyńska, także ulica Raszkowska, miejscami Piłsudskiego, a do tego też Strzelecka oraz Witosa. Dość zatłoczone, ale nie ma co mówić o wielkich korkach. Jedźcie do przodu solidnie i oczywiście bezpiecznie z Radiem Centrum.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Tymczasem mało który kierowca wie, że montując w samochodzie niektóre używane części łamiemy prawo. W Polsce od ponad 20 lat mamy przepisy, które zakazują ponownego montażu w pojeździe takich elementów jak na przykład tłumiki, przewody hamulcowe, a nawet immobilizery. Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury właśnie pracuje nad zmianą tych przepisów. Części, których nie będzie można montować, jak się domyślacie, będzie teraz zdecydowanie więcej.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: to Gazebo, który kocha Chopina i śpiewa o tym od lat. Za 10 minut będzie godzina 17. Od 1 września zmiany w sklepikach szkolnych oraz w stołówkach. Będzie mniej cukru i będzie więcej tego, co roślinne. Jeśli chodzi o mniej cukru, to tutaj wszyscy są zgodni. Ale jeśli chodzi o więcej tego, co roślinne, no to tutaj już są dyskusje, czy aby na pewno ministerstwo powinno narzucać taki, a nie inny styl żywienia. Między innymi na ten temat i nie tylko w wiadomościach punktualnie o godzinie 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Za 5 minut będzie godzina 17, to Galantis i Lighter muzycznie na 106 i 4 FM oczywiście, a ze mną już w studiu Maciej Gogołkiewicz, który przejmuje radiowe stery od 17. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Byłem przed chwilą na piaskach w Ostrowie, no widzę, że lato powoli odchodzi.
0: A woda?
1: Cieplutka,
0: ale da się, tak? Wejść do tej wody? Da się, wejść dobrze.
1: Tak, do kostek tylko, do kostek.
0: Okej, ja mam pytanie takie ekspresowe do ciebie, bo dzisiaj mamy Dzień Polskiej Żywności. Gdybyś świętował Dzień Polskiej Żywności, to wybrałbyś co? Goloneczka, bigosik, czy coś mniej?
1: Flaczki, zdecydowanie.
0: Proszę, dobrze. No, to możemy się zgodzić w tym temacie, jak najbardziej. Nie wiem, czy uda się dzisiaj poświętować, ale pewnie jakiś dzień się znajdzie.
1: Koniecznie. Flaczki, goloneczka, super.
0: O, proszę, się rozmarzyliśmy. My teraz. No. Tomek Michalak, dzięki, do usłyszenia. Maciej Gogołkiewicz z wami już za chwilę.
2: Reklama.
3: Każdy z nas zna takie miejsce. Balkon pełen kwiatów, który przyciąga wzrok przechodniów, ogródek, obok którego trudno przejść obojętnie, działka, na której zawsze ktoś pielęgnuje rośliny z uśmiechem. To właśnie od takich miejsc często zaczynają się pozytywne zmiany w naszym najbliższym otoczeniu.
4: Zieleń nie tylko zdobi nasze otoczenie, tworzy miejsca, w których chętniej odpoczywamy, rozmawiamy z sąsiadami i spędzamy czas z rodziną. To właśnie takie przestrzenie sprawiają, że miasto staje się bardziej przyjazne mieszkańcom.
3: Korzyści jest jednak znacznie więcej. Kwitnące rośliny są pożywieniem dla pszczół i motyli. Drzewa dają cień podczas upałów, a różnorodna roślinność tworzy bezpieczne miejsce dla ptaków i wielu drobnych zwierząt. Każda zadbana zielona przestrzeń staje się częścią większej sieci, dzięki której nasze miasto jest zdrowsze, piękniejsze i bardziej odporne na zmiany klimatu.
4: Jeżeli tworzysz takie miejsce wokół swojego domu, na balkonie, działce lub dbasz o teren zielony swojej szkoły, przedszkola czy instytucji, warto pokazać je innym. Miasto Kalisz zaprasza do udziału w konkursie Zielono mi w Kaliszu, który wspiera mieszkańców dbających o swoje zielone otoczenie i inspiruje kolejne osoby do podejmowania podobnych działań. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Miasta Kalisza.
3: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Adaptacja do zmian klimatu. Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Reklama.

0: Dobra muzyka.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Pogoda na dziś.
2: Wtorkowe popołudnie w Kaliszu, Ostrowie, Grabowie, Ostrzeszowie, Pleszewie, Krotoszynie, Gołuchowie, Raszkowie, Odolanowie. Z zachmurzeniem małym padać na pewno nie będzie. Na termometrach maksymalnie 18-19 stopni. Przed nami również kolejna chłodna noc z temperaturą do 11-12 stopni, ale noc również pogodna.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Siedemnasta.
0: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kraków zatrzyma się dziś na minutę, by wspomnieć tragiczny wypadek z soboty. Atak na fabrykę dronów udaremniony, donoszą nasi sąsiedzi. Zmiany w szkolnych stołówkach i w sklepikach już od 1 września. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minutą ciszy za godzinę o 18:00. Mieszkańcy Krakowa uczczą pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami rozpędzonego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego rodzice zginęli na miejscu. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że powodem wypadku była nierówna nawierzchnia, nie jego nadmierna prędkość. Te wersje podważają śledczy i mają na to dowody, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
4: Biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejsca wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
3: W miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Krakowscy urzędnicy zdecydowali, że zamontują w miejscu wypadku próg zwalniający. Będzie też wymieniona nawierzchnia jezdni. Planowali podpalić fabrykę dronów. Słowacka policja zatrzymała 3 obcokrajowców. Planowali atak na fabrykę we wschodniej Słowacji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia w Warszawie. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła tydzień temu, 18 sierpnia, w wieku 99 lat. Przetarg na budowę następcy Daru Młodzieży ponownie ogłosił Uniwersytet Morski w Gdyni. Chodzi o budowę 3-masztowego żaglowca szkolnego, który zastąpi zwodowany w 1981 roku i wysłużony przez lata Dar Młodzieży. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w obecnym wydłużono wymagany czas realizacji. Mają jeszcze miesiąc, ale co bardziej obrotni. Studenci już dawno zaklepali sobie najlepsze mieszkania i miejsca w akademikach. Nie wszystko stracone, na przykład na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca wciąż. O czym Bartosz Kądziołka.
5: To niemal 3700 miejsc w 10 domach. Najpierw dostają je ci, którzy mieszkają najdalej, ale jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien takie miejsce dostać.
6: Spotykaliśmy się z tym, że nawet osoby, które były w takiej potrzebie i miały taką sytuację życiową, że potrzebowały gdzieś zamieszkać, mimo tego, że były zameldowane w Łodzi, też taki pokój tutaj u nas dostawały.
5: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, a ceny za miejsce wahają się od 550 do 850 zł. A jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłaty do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie.
3: Studenci mają jeszcze miesiąc, uczniowie wrócą do szkoły już za tydzień, a tam zmiany nie tylko na szkolnych stołówkach, ale też w szkolnych sklepikach. Ma być zdrowiej, bo w życie wchodzą limity cukru, tłuszczu i soli. Mimo to w sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
7: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
3: Zmiany dotyczą też stołówek. Ma być więcej owoców i warzyw i produktów pełnoziarnistych.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Mamy wtorek, 25 dzień sierpnia, a wakacje nadal udają, że nigdzie się nie wybierają i bardzo dobrze. Jeżeli jesteście już po pracy, super. Jeżeli właśnie wracacie do domu, to życzę wam szerokiej drogi, a jeśli jeszcze macie na biurku coś, co koniecznie trzeba zrobić dzisiaj, to może najpierw muzyka? Zawsze można powiedzieć, że człowiek pracuje efektywniej przy dobrej muzyce. Radio Centrum na 106,4. Maciek Gogołkiewicz. Adamowicz. Zaczynamy. Dobry wieczór. Zostańcie z nami. Będzie dobrze się działo.

0: Dzisiaj szczególnie pozdrawiam wszystkie Luizy, Ludwików i Patrycje, ale lista jest znacznie dłuższa. Są jeszcze między innymi Michał, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian czy Elwira. Spieszcie z imieninowymi życzeniami do nich, czyli jeszcze jeśli ktoś dzisiaj zapomniał o swoich imieninach, to ma spore szanse, że zaraz się o tym dowie. Wszystkiego najlepszego również dla tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny, a życzę wam klasycznego zestawu, czyli zdrowia, szczęścia i ludzi, którzy pamiętają bez przypomnień na Facebooku.
1: Radio Centrum. Gra muzyka.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 8090. DMG Mori Pleszew zaprasza.
6: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Reklama.
0: 11 minut po godzinie 17. W tej godzinie muzycznie towarzyszyć wam będą m.in. One Direction, Dawid Kwiatkowski, będzie też ABBA i elektryczne gitary. A teraz o tym, że powoli stygnie lato, zaśpiewają Kuba i Kuba.

0: or another.
1: One Way or Another to był zespół One Direction. Zajrzałem dzisiaj do kalendarza i powiem szczerze, parsknąłem śmiechem. Dzisiaj jest Dzień Zupy Błyskawicznej. Święto dla wszystkich, którzy uważają, że 3 minuty to wystarczająco długo, żeby przygotować obiad. No cóż, instrukcja jest bardzo prosta. Woda, makaron, przyprawy, 3 minuty. I nagle człowiek zaczyna doceniać kuchnię babci. Ale przyznajmy, każdy ma w życiu taki moment, kiedy zupka błyskawiczna smakuje jak najlepsze danie degustacyjne. Czyli dzisiaj można świętować wynalazek, który uratował niejedną kolację studenta, nocnego kierowcy i człowieka, który wrócił do domu i odkrył, że lodówka zawiera jedynie światło.
2: Radio na wakacje.
3: Reklama.
4: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Reklama. You shot me.

26 minut po godzinie 17, już za 4 minuty informacje z regionu, w których m.in. opowiemy o poprawkowych egzaminach maturalnych w Kaliszu.

0: Jest w 5:30 o tym, co dzieje się w południowej Wielkopolsce, opowie wam Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o poprawkowych egzaminach maturalnych w Kaliszu, ponadto zaprosimy na jubileuszową edycję festiwalu MultiArt, a na koniec zachęcimy do patrzenia w niebo.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwają poprawkowe egzaminy maturalne. Z tej możliwości mogą skorzystać abiturienci, którzy w pierwszym terminie uzyskali ocenę niedostateczną z jednego z przedmiotów. W Kaliszu skorzystało z niej 191 absolwentów publicznych szkół ponadpodstawowych. Najwięcej poprawia matematykę. Do tego egzaminu w drugim terminie podeszło 128 osób. Z językiem polskim ponownie mierzy się 24 uczniów, a 39 z językiem angielskim. W maju do egzaminu dojrzałości w kaliskich 4-letnich liceach ogólnokształcących i 5-letnich technikach, szkołach artystycznych oraz branżowych drugiego stopnia przystąpiło 1750 absolwentów tych placówek. Zdało ponad 81%. Osoby, które nie zdały z więcej niż jednego przedmiotu, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego za rok.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Jubileuszowa 20. edycja Multi Art Festival w Kaliszu rozpocznie się już w tę środę. Organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji, na które się składają m.in. koncerty, wystawy, warsztaty, a także silent disco.
4: Przez 4 kolejne dni będzie się bardzo dużo działo głównie w okolicach Śródmieścia, konkretnie Rozmarku. Natomiast wydarzenia są też w różnych innych miejscach niż Rozmarek. Wyjątkowo w tym roku właśnie z racji tego, że mamy jubileusz. Przez wszystkie te 4 dni wiele spotkań z artystami, między innymi z duetem tworzącym książki Gosią Kulik i Tomkiem Żarneckim, spotkanie z zespołem Witamina, również 2 rezydencje artystyczne Małgorzata Halber oraz Chris Łukomski i studenci UAP.
2: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Knajdek-Marcinkowska, prezeska Stowarzyszenia MultiArt, które organizuje festiwal. Co ważne, wszystkie wydarzenia są bezpłatne, choć na niektóre obowiązują wcześniejsze zapisy, a pełny harmonogram festiwalu znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Najpierw było zaćmienie słońca późnym popołudniem, a teraz zaćmienie księżyca wczesnym rankiem. I warto obudzić się wcześniej i zarezerwować trochę czasu na jego obserwację, bo na niebie szykuje się kolejny niezwykły spektakl. Ten można oczywiście oglądać samodzielnie, ale też w większym gronie miłośników i znawców astronomii, którzy przy okazji zdradzą kilka ciekawostek związanych z Układem Słonecznym. W Kaliszu na takie wspólne oglądanie zaćmienia księżyca zaprasza Fundacja Karola Malaperta, zbiórka w piątek 28 sierpnia na polach Marsa wczesnym rankiem.
5: Po 2 tygodniach od zaćmienia Słońca mamy zaćmienie Księżyca. Bardzo głębokie, ale też możliwe do obserwacji tylko i wyłącznie przy zachodzie Księżyca. W związku z czym zapraszamy na pola marsowe już od 4:30. Tak, godzina jest bardzo wymagająca. Obserwacje też prawdopodobnie będą lekko utrudnione, no bo horyzont w mieście jest częściowo zasłonięty drzewami i blokami. Dlatego im szybciej rozpoczniemy te obserwacje, tym większa szansa na zobaczenie jak najdłuższej tej fazy częściowej zaćmienia Księżyca.
2: A do wspólnej obserwacji zaprasza słuchaczy Radia Centrum Radosław Pior z kaliskiej Fundacji Karola Malaperta. Zaćmienie towarzyszy oczywiście pełni Księżyca. Obserwacja potrwa do godziny 6, ale już po 5 warunki do podziwiania zjawiska będą coraz trudniejsze. Udział w obserwacji jest oczywiście bezpłatny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
9: Informacje dla kierowców.
0: Do końca dnia w całej południowej Wielkopolsce bardzo dobre warunki do jazdy samochodem. Pogoda będzie sprzyjać wygodnej i bezpiecznej podróży. Pamiętajcie jednak, by nie ulegać pokusie mocniejszego naciskania na pedał gazu. W Kaliszu Stawiszyńska, Majkowska i Poznańska na skrzyżowaniach z Wojska Polskiego. Tu czeka was nieco wolniejszy przejazd samochodem. Wolniej jedziecie także przez Rondo Dobrzec oraz Rondo Solidarności. W Ostrowie samochody zwalniają na Raszkowskiej i Krotowskiej. Kotoszyńskiej, także na Odolanowskiej. W Ostrzeszowie zwolnicie na Sikorskiego. W Kaliszu utrudnienia remontowe na Złotej. Przypomnę, nie ma wjazdu w ulicę Złotą od strony Ronda Żołnierzy Niezłomnych. W Ostrowie remont na Leduchowskiego od Piłsudskiego do Strzeleckiej oraz na Wrocławskiej od Placu Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Na Krajowej 12 w Zdunach ograniczenia w związku z przebudową drogi. Tu chwilami potrzeba naprawdę sporo cierpliwości na pokonanie odcinka objętego pracami. Utrudnienia remontowe także na drodze 36 za Ostrowem na odcinku Zacharzew-Lamki.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Spółka macierzysta Chryslera wzywa do serwisu prawie 1 000 000 pojazdów na całym świecie. Akcja serwisowa obejmuje różne modele z lat 2021-2023. Wśród objętych nią pojazdów są m.in. Chrysler Pacifica, Dodge Durango, a także Jeep Compass. Powodem akcji serwisowej jest nieprawidłowe działanie kamery cofania spowodowane przez oprogramowanie radia.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem!
0: Uprogramowanie muzyczne Radia Centrum ma się całkiem nieźle i z pewnością muzycznie może Wam towarzyszyć w drodze do domu po pracy. 23 minuty pozostały do 18.

0: kalendarzu widzę już za kilka dni wrzesień i też chciałbym mu zadać pytanie, co ty tutaj robisz? Mamy jeszcze sierpień, 25 dzień sierpnia to Dzień Polskiej Żywności i to jest święto, które zdecydowanie rozumiem, bo polska kuchnia ma tę niezwykłą właściwość, że człowiek mówi tylko spróbuję, a 5 minut później zastanawia się, czy dokładka jest jeszcze rozsądna. Pierogi, chleb, kiszonki, sery, jabłka, smalczyk, goloneczka, ogórki. No, polska żywność ma wiele twarzy i większość z nich bardzo dobrze wygląda na talerzu.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Reklama.

0: Inspekcja Transportu Drogowego, pieszczotliwie nazywana krokodylkami, ma problem z pojazdami do kontroli stanu technicznego aut. Miały pomagać inspektorom sprawdzać pojazdy podczas drogowych kontroli, ale same mają wady techniczne i zostały wyłączone z użytkowania. Więcej na ten temat opowiemy Wam w wiadomościach o 18:00 już za 11 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. 13 najciekawszych reportaży ze studia Fundacji Głos Ewangelii. Do nabycia na płycie MP3 lub po zeskanowaniu kodu QR ze strony www.gospel.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: W środę w południowej Wielkopolsce sporo słońca. Miejscami na niebie pojawią się pojedyncze chmury, ale padać na pewno nie będzie, więc idealna pogoda jak na końcówkę sierpnia. Jutro na termometrach maksymalnie od 22 do 23 stopni, ale uważajcie, przed nami kolejna chłodna, zimna właściwie noc z temperaturą od 11 do 12 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 18.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: IPN stawia zarzut Braunowi za kwestionowanie komór gazowych. Problem z mobilnymi stacjami diagnostycznymi same mają usterki. Włochy, Hiszpania i Grecja to najpopularniejsze zagraniczne kierunki w te wakacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Grzegorz Braun usłyszał zarzut od prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej. Według IPN-u publicznie kwestionował zbrodnie nazistowskie i podważał istnienie komór gazowych w Auschwitz. Polityk dwukrotnie w wywiadach podważał ich wykorzystywanie w obozie zagłady. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznał się do winy i nie wycofał swoich wypowiedzi. Europosłowi grozi grzywna lub nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności. Inspekcja Transportu Drogowego ma problem z pojazdami do kontroli stanu technicznego aut. Miały pomagać inspektorom sprawdzać pojazdy podczas drogowych kontroli, ale same mają wady techniczne i zostały wyłączone z użytkowania. Wykonawca tych maszyn nie chce usunąć usterek i nie płaci nałożonych na niego kar umownych, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
5: Podpisując umowę, nie przewidziano takiego scenariusza, że wykonawca tej umowy, który stworzył to urządzenie jako prototypowe, odmówi realizacji określonych w umowie napraw.
4: Sprawa trafiła do prokuratury. Mniej niż 1/3 Amerykanów popiera wojnę z Iranem i tylko co trzeci Amerykanin uważa, że Donald Trump jest dobrym prezydentem. To dane agencji Reutera. Tomasz Orchowski.
6: Poparcie dla trwającej pół roku wojny z Iranem spada. W marcu wynosiło 37%, wcześniej w tym miesiącu 34%, teraz zaledwie 31%. Amerykanie nie wierzą, że ten konflikt uda się szybko zakończyć. Aż ponad 80% respondentów nie podziela entuzjazmu swoich władz, że Teheran do ustępstw zmusi presja ekonomiczna. Waszyngton ogłosił całkowite zerwanie relacji gospodarczych z Iranem i izolację państw, które kontynuują współpracę ekonomiczną z reżimem w Teheranie, sekretarz obrony Pete Hegseth. Ich gospodarka wpada w spiralę kryzysu. Wiedzą też, że to my kontrolujemy cieśninę Ormuz, że nasza blokada jest szczelna i że ropa nadal przez nią przepływa. Tyle, że w porównaniu z sytuacją sprzed wojny ruchu praktycznie wciąż tam nie ma. Reżim w Teheranie przekazał, że ma przewidziany na 2 lata plan gospodarczej konfrontacji z USA i przypomniał, że Chiny oraz Rosja nie akceptują amerykańskich sankcji.
4: W listopadzie będą wybory do Kongresu. Demokraci mogą go odbić z rąk republikanów. Wakacje na finiszu. Dokąd jeździliśmy najchętniej za granicę? Włochy, Hiszpania i Grecja. To najpopularniejsze kierunki, mówi Katarzyna Hałton z biura podróży Sky.pl.
7: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort wakacji. Dynamicznie rośnie udział all inclusive w rezerwacjach. Zwiększa się też długość pobytu oraz standard wybieranych hoteli. Udział obiektów 4 i 5-gwiazdkowych przekroczył już 50%.
4: A jak było w Polsce? Według statystyk góry i morze w tym roku miały zbliżoną frekwencję. Po fiasku pierwszego przetargu Uniwersytet Morski w Gdyni ponownie szuka stoczni, która zbuduje następcę legendarnego Daru Młodzieży. Nowy trzymasztowiec ma być większy i nowocześniejszy. Uczelnia chciałaby mieć nowy statek za 3 lata. Liczy na to, że do drugiego przetargu jakaś stocznia się zgłosi.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Podwójna mistrzyni olimpijska w narciarstwie alpejskim, Włoszka Federica Brignone, musi wykonać kolejny zabieg. Dziś ma ponownie przejść operację łąkotki. To konsekwencja kontuzji, której doznała w kwietniu ubiegłego roku wskutek wypadku na trasie slalomu giganta w Val di Fasa. 36-letnia Brignone na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie triumfowała w slalomie gigancie i supergigancie, ale teraz rozważa zakończenie kariery. Dziś i jutro piłkarskie kluby zajmą 7 ostatnich miejsc w Lidze Mistrzów. Tym samym kończą się trwające 2 miesiące eliminacje do Champions League. Zaledwie przez 2 tygodnie uczestniczyły w nich Lech oraz Górnik, ale i tak był to wyjątkowy sezon, bo pierwszy raz w historii Polska mogła wystawić aż 2 kluby. A o tym, co czeka dziś kibiców piłki, opowie teraz Błażej Kulesza.
9: Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad Las Klints. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodø Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Jutro 4 pozostałe mecze, a kibiców w naszym kraju wyniki spotkań będą interesować bardziej pod kątem rankingu UEFA, w którym to Polska aktualnie jest na 10. miejscu. A to miejsce w przyszłości dałoby przepustkę do Ligi Mistrzów bez kwalifikacji.
8: A mówił o tym Błażej Kulesza. Brazylijski skrzydłowy Savinho przeszedł z Manchesteru City do Tottenhamu. Pozyskanie piłkarza kosztowało londyński klub 85 milionów funtów. 22-letni Savinho w barwach The Citizens w 84 meczach strzelił 7 goli. Tottenham w letnim okienku transferowym wydał już blisko 300 milionów funtów. Wcześniej pozyskał włoskiego pomocnika Sandro Tonariego z Newcastle za rekordową kwotę 100 milionów funtów, a także portugalskiego pomocnika Mateusa Fernandesza z West Hamu za 85 milionów funtów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: 6 minut po godzinie 18 to nadal jest wtorek, 25 dzień sierpnia. Zajrzałem do amerykańskiego kalendarza, a tam dzisiaj Dzień Zgody po kłótniach. I bardzo proszę, święto, które można zastosować od razu, a tym bardziej przenieść na nasz polski grunt. Więc jeśli pokłóciliście się dzisiaj z kimś bliskim, to może właśnie jest dobry moment na zgodę? Tylko jedna rada. Nie zaczynajcie od "a widzisz, mówiłem"? To może nie pomóc. Tę godzinę muzycznie rozpocznie Kaśka Sochacka.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Alicia Dixon sprawiła, że zrobiło się bardzo tanecznie. To potraktujmy to jako rozgrzewkę. W najbliższy piątek Ostrowski Rynek zamieni się w jeden wielki parkiet taneczny. Władze Ostrowa zapraszają na taneczny finał kulturalnego lata w mieście. Dla uczestników z głośników wybrzmią największe polskie i zagraniczne hity. Ze sceny zagra zespół Effect Band. Początek po tańcówki na rynku w Ostrowie Wielkopolskim w piątek o godzinie 19:00. Wstęp jest bezpłatny. No to co? Czujemy się zaproszeni, prawda?

0: Budowa akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim ponownie odłożona. Ostrowscy radni podkreślali, że chcą tej inwestycji, ale nie zgadzają się na kolejny duży kredyt. Więcej na ten temat w wiadomościach lokalnych o 18.30 już za 9 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Reklama.

0: Tough Thumping. Trzeba mieć niezłe poczucie humoru, żeby swój zespół nazwać Chumba Wamba. U nas całkiem poważnie o tym, co działo się w południowej Wielkopolsce, Łukasz Kostecki jest w 6:30.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o ostrowskim akwaparku, nowej stacji wodociągowej w Pleszewie, a na koniec lanie od kaliskich piłkarzy na start sezonu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Budowa akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim ponownie odłożona. Radni podkreślali, że chcą tej inwestycji, ale nie zgadzają się na kolejny duży kredyt. Decyzję rady krytykuje prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, która uznała ją za działanie polityczne.
4: Prezydent Beata Klimek chciała, żeby spółka Ostrowskie Inwestycje Sportowe zaciągnęła kredyt w wysokości prawie 100 milionów złotych, z którego miałaby wybudować i zarządzać akwaparkiem. Większościowa część Rady Miejskiej w sesyjnej dyskusji podkreślała wielokrotnie, że w obecnym stanie finansowym miasta nie stać na zaciąganie kolejnych dużych zobowiązań.
5: Jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby tego typu atrakcja w mieście jak akwapark powstał, ale na dzisiaj, patrząc na budżet miasta, na to jak prezentuje się prognoza spłaty kredytu Ostrowskiego Ekspresu Inwestycyjnego od roku 2030. Widzimy na dzisiaj, że na ten moment Ostrowianie zasługują, ale nas nie stać na to, żeby rozpocząć tego typu kosztowną inwestycję.
4: Powiedziała Radio Centrum radna Sylwia Nowicka, przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Wyraźnie zawiedziona takim wynikiem głosowania była prezydent Beata Klimek.
6: Jesteśmy za, a nawet przeciw. Tak najkrócej mogłabym skomentować dzisiejsze głosowanie nad budową akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim. To jest smutny dzień dla naszego miasta. Niestety te głosowania i dyskusja zarówno na komisjach, na spotkaniu z ekspertami z kancelarii prawnej pokazywało jedno, że tu nie argumenty merytoryczne wzięły górę, a dla mnie to jest typowo polityczne głosowanie i głosowanie, które blokuje inwestycje, o której mieszkańcy Ostrowa po prostu od lat marzą i na którą czekają.
4: Odrzucenie wniosku prezydent miasta nie oznacza definitywnego końca tematu budowy akwaparku. Temat prawdopodobnie powróci, gdy możliwy będzie inny sposób sfinansowania inwestycji. Na Radio Centrum Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Za miesiąc w Pleszewie oficjalnie otwarta zostanie nowa centralna stacja wodociągowa. Ponad 30-milionowa inwestycja ma zapewnić mieszkańcom stabilne dostawy wody, większe bezpieczeństwo i niższe zużycie energii.
7: Nowoczesna pompownia od kilku tygodni pracuje i dostarcza wodę do miasta oraz okolicznych miejscowości. Pompy pomyślnie przeszły okres próbny, a pełne oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na koniec września. Budowa rozpoczęła się jesienią 2024 roku. Koszt inwestycji przekroczył 30 milionów złotych, z czego 20 milionów to dofinansowanie z Polskiego Ładu. Pozostałą część dołożyły gmina Pleszew i przedsiębiorstwo komunalne. Nowy obiekt zastąpił stację i siedzibę wodociągów powstałą w latach 80. Zastosowane technologie mają pozwolić na oszczędność nawet 30% energii, a ważnym elementem jest także lampa UV, która dezynfekuje wodę bez użycia chloru. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo systemu wodociągowego w sytuacjach kryzysowych. Historia pleszewskich wodociągów sięga jednak znacznie dalej. Projekt pleszewskiego wodociągu powstał w Berlinie w 1900 roku. Dwa lata później po raz pierwszy z kranów popłynęła miejska woda. Pobierano ją z dwóch studni głębinowych, a pompy napędzała lokomobila. Stacja znajdowała się na terenie dzisiejszych plant. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Najpierw puchar za mistrzostwo B-klasy, potem 6 goli i pierwsze 3 punkty w A-klasie. Zawodnicy klubu piłkarskiego Kalisja Kalisz efektownie rozpoczęli sezon 2026-2027, pokonując Gladiatorów Pieruszyce 6-2.
8: Nowy sezon rozpoczął się od uroczystego podsumowania poprzednich rozgrywek, czyli odebrania pucharu za mistrzostwo B-klasy i awans do A-klasy. Trofeum przekazał Kalisy w imieniu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Piotr Kościelny. Na boisku nie było już jednak miejsca na wspomnienia. Liczyły się pierwsze punkty w nowym sezonie. Gospodarze zagrali skutecznie i aż 6 razy znaleźli drogę do bramki Gladiatorów Pieruszyce, a ich przeciwnicy dwukrotnie umieszczali piłkę w bramce. Kalisja wygrała 6-2, więc pierwszy krok po awansie zrobiła zdecydowanie i w najlepszym możliwym stylu, a kolejne 3 punkty zespół dopisał, pokonując na wyjeździe w meczu drugiej kolejki klasy A GKS Żerków 4-1. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz.
3: więc wiesz,

Astronomiczne lato skończy się dopiero 23 września, więc mamy jeszcze prawie miesiąc. Powtarzam, prawie jeszcze miesiąc. Czyli jeżeli ktoś właśnie odkrył, że nie wykorzystał urlopu, nie zrobił grilla, nie pojechał nad jezioro i nie przeczytał książki, którą kupił w czerwcu, proszę się nie martwić. 20 minut pozostało do godziny 19.

0: Sylwia Grzeszczak w piosence Mango. Tę piosenkę znajdziecie na naszej radiowej liście przebojów.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
0: Piosenka Sylwii Grzeszczak pojawiła się w najnowszym notowaniu jako nowość. Już jest na 11 pozycji. Czy jest szansa, że powędruje wyżej? To wszystko zależy od Was. Zaglądajcie na naszą stronę internetową RCFM do zakładki Top 30. Tam można klikać, a Wasze ulubione utwory powędrują w górę. I to chyba na tym polega ta super zabawa.

0: Krakowie zaczęła się pikieta pod hasłem Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. To reakcja na niedawną tragedię na ulicy Solnej, gdzie kierowca jadący z nadmierną prędkością wjechał samochodem w spacerującą rodzinę. Więcej na ten temat w wiadomościach o 19:00, już za 10 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: W środę w południowej Wielkopolsce zachmurzenie małe, sporo słońca na niebie, jutro na pewno bez opadów deszczu, jutro na termometrach maksymalnie od 22 do 23 stopni. Zanim nadejdzie środa, przed nami chłodna, właściwie zimna noc z temperaturą maksymalną 11-12 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 19.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pikieta w Krakowie. Mieszkańcy chcą zmian po tragicznym wypadku na drodze. Kontrole autokarów przed końcem wakacji. Stan techniczny większości jest dobry. A dokładnie 130 lat temu na ziemiach polskich pojawił się pierwszy samochód. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Krakowie zaczęła się pikieta pod hasłem Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. To reakcja na niedawną tragedię na ulicy Solnej, gdzie kierowca jadący z nadmierną prędkością wjechał samochodem w spacerującą rodzinę. Zginęli rodzice, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. W miejscu, w którym doszło do tragedii, jest reporterka Katarzyna Młynarczyk.
5: Uczestnicy wydarzenia chcą dziś powiedzieć głośno to, czego ich zdaniem zbyt długo nie chciano słyszeć. Na krakowskich ulicach nie może być przyzwolenia na brawurę i łamanie ograniczeń prędkości. Niemy krzyk ma być jednocześnie hołdem dla ofiar i mocnym apelem o zmiany, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. W trakcie spotkania mieszkańcy w ciszy zapalą znicze, a po jego zakończeniu zaplanowano dyskusję o bezpieczeństwie.
4: Dyrektor CIA John Ratcliffe przybył dziś do Moskwy, poinformowała telewizja CBS News. Amerykańskie media nie ustaliły jednak szczegółów dotyczących wizyty. Te doniesienia są dobrym sygnałem, mówi amerykanista profesor Michał Urbańczyk.
6: Tego typu rozmowy powinny się po prostu toczyć. Chociażby po to na przykład, żeby przedstawić jakieś stanowisko bez obaw o to, że zostanie ono przedstawione w inny sposób.
4: Ostatni raz szef CIA odwiedził Rosję 5 lat temu, by zniechęcić Kreml do inwazji na Ukrainę. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Inspekcja Transportu Drogowego podsumowała dane kontroli autokarów. Przeprowadzono ich ponad 4,5 tysiąca. Dodatkowe kontrole zarządzono w związku z tragicznym wypadkiem autokaru na Węgrzech, w którym zginęli pielgrzymi wracający z Medjugorje. Szymon Kępka.
7: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
8: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku. Nie tak jak my, kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
7: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
4: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie przez 9 godzin dziennie. W połowie tego czasu muszą zrobić sobie 45 minut przerwy. Po ekologicznym alarmie poprawia się woda w kanale gliwickim. Złota alga doprowadziła tu do masowego śnięcia ryb, ale jej stężenie spada. W litrze wody było ponad 760 milionów komórek, teraz jest już tylko 5 milionów. To była prawdziwa sensacja. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia. 130 lat temu na ulicę Warszawy wyjechał pierwszy w historii ziem polskich samochód. Właściwie dwa samochody, niemiecki Benz i francuski Peugeot. Oba przywiezione pociągiem z Paryża. Prasa pisała, że to powóz napędzany benzyną. Zachwycano się, że jest bardzo ekologiczny, bo nie zanieczyszcza ulic, tak jak powozy konne.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska poznała swoją pierwszą rywalkę w turnieju tenisowym w Monterrey. Finalistka tegorocznego Roland Garros zagra na początek w Meksyku z Amerykanką Alicją Parks, która pokonała wyżej notowaną Chorwatkę Petrę Marcinko. Dla Chwalińskiej turniej w Monterrey to ostatnia próba przed zaczynającym się w niedzielę turniejem głównym US Open. W Nowym Jorku trwają już za to kwalifikacje do US Open. Pierwszą z trzech rund przebrnęła Linda Klimowiczowa, a odpadła z nich już Katarzyna Kawa. Dziś wieczorem w Nowym Jorku awans do drugiej rundy kwalifikacji powalczą Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Rywalką Kubki będzie reprezentantka USA Anika Pęcikowa. Kaśnikowski zmierzy się z Norwegiem Nikolajem Budkowem-Kierem. 26-letni Hampus Finder został zawodnikiem Jagiellonii, poinformował oficjalnie ten klub. To środkowy pomocnik pozyskany z Jurgårdens. Szwed, który jest nominalnie defensywnym pomocnikiem i ma na koncie grę w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji, podpisał 3-letni kontrakt. Drużyna z Białegostoku ruszyła dziś do Gruzji, gdzie w czwartek zagra mecz rewanżowy w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy z Iberią Tbilisi. Pierwszy mecz polski zespół wygrał u siebie 4-0. Jeśli Jagiellonia wygra ten dwumecz, zagra w fazie ligowej Ligi Europy po raz pierwszy w swojej historii. 29 kajakarzy i 7 para kajakarzy będzie reprezentowało Polskę podczas rozpoczynających się jutro w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Biało-czerwoni odebrali już nominację, a o medal powalczy m.in. Martyna Klatt, która w swoim rodzinnym mieście będzie broniła tytułu mistrzyni świata w K2 na 500 metrów.
10: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem. No i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
9: Mistrzostwa świata w kajakowym sprincie potrwają do niedzieli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po 19. Jeżeli dopiero włączacie radio, to idealny moment. Słońce powoli zmierza ku zachodowi, a my zmieniamy nieco bieg na bardziej wieczorny, ale wciąż pełen dobrej energii. Przed nami mnóstwo dobrej muzyki. Zostańcie z nami na

0: nigdy nie przeminą.
1: Reklama.
2: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. 13 najciekawszych reportaży ze studia Fundacji Głos Ewangelii. Do nabycia na płycie MP3 lub po zeskanowaniu kodu QR ze strony www.gospel.pl.
1: Reklama.
3: 25 sierpnia urodził się Sean Connery, pierwszy odtwórca Jamesa Bonda w filmowej serii, czyli dzisiaj mamy urodzinowy dzień agenta 007. I tak się, szczerze mówiąc, zastanawiam, gdyby James Bond mieszkał w Kaliszu, to zamawiałby drinka wstrząśniętego czy zmieszanego? Podejrzewam, że po prostu powiedziałby: poproszę to, co macie w Kaliszu najlepszego. 11 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Cicho.

Czy wypicie kawy po 19 to odwaga czy szaleństwo? No, zależy jak dla kogo. Włoskie przysłowie mówi, że mała filiżanka espresso w nocy nie budzi ciała, ale budzi ducha. Jeżeli jednak później będziecie woleli spać spokojnie, herbata z melisą i nasza muzyka sprawdzą się zdecydowanie znacznie lepiej.

0: Jest 19.30, wiadomości z regionu przekaże wam Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o pożarze w Pleszewie, zgodzie administracyjnej na budowę nowej drogi w Krotoszynie, a na koniec sport i szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów.
3: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Sześć zastępów państwowej i

0: i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz bezzałogowy statek powietrzny zadysponowano do pożaru budynku mieszkalnego w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej, do którego doszło w poniedziałkowe popołudnie.
1: Około godziny 14.20 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Pleszew przy ulicy Kaliskiej. Po dojeździe na miejsce strażaków i rozpoznaniu okazało się, że pożarem objęty jest taka przybudówka domu jednorodzinnego, zamieszkała. Brak osób poszkodowanych, ogień wystąpił pod powierzchnią dachu. Na miejsce dysponowano 6 zastępów straży pożarnej i pojazd operacyjny z dronem.
0: Powiedział Radiu Centrum aspirant Mateusz Grabarek z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Ogień udało się opanować, konieczne były jednak prace rozbiórkowe. Dokładne przyczyny i okoliczności pożaru badać będą pleszewscy policjanci pod nadzorem prokuratora.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Powstanie nowa droga w Krotoszynie. Wydano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Ulica Biała, zlokalizowana w południowej części miasta, ma poprawić dojazd do placówek oświatowych, w tym do nowo wybudowanego przedszkola i żłobka. W ramach inwestycji poza jezdnią planowane są również chodniki oraz drogi rowerowe. Przed krotoszyńskim samorządem teraz konieczność pozyskania funduszy na realizację tej inwestycji. Urzędnicy liczą na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został już złożony. Czy i w jakiej wysokości dofinansowanie otrzyma Krotoszyn, dowiemy się na początku przyszłego roku. Pogoda torpeduje trwające w Michałkowie 54. szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów oraz zawody Ostrów Glide. Największe problemy aura sprawiła pilotom w niedzielę, kiedy to aż 57 szybowców musiało lądować w terenie.
3: Od początku rywalizacji w Michałkowie w 54. szybowcowych mistrzostwach Polski juniorów udało się rozegrać dwie konkurencje i to nie bez przygód związanych z nagłą zmianą warunków atmosferycznych. W efekcie w niedzielę aż 57 szybowców nie doleciało do lotniska w Michałkowie i musiało lądować w terenie. W klasie standard drugą konkurencję wygrała Julia Wałowska z aeroklubu Ostrowskiego, która awansowała na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. W klasie klub B w niedzielę najlepszy był zawodnik aeroklubu Ostrowskiego Bartosz Tomaszewski, który w łącznej punktacji po dwóch zadaniach jest drugi. W zawodach Ostrów Glide w klasie 18-metrowej wygrał Janusz Centka z aeroklubu Leszczyńskiego. W klasie klub A zwyciężył Mateusz Szybski z aeroklubu Ziemi Lubuskiej. W poniedziałek rozegrano konkurencję w klasie klub A. Wystartowały jeszcze klasy klub B i standard, ale pogorszenie pogody nie pozwoliło na otwarcie startu lotnego, powiedział Radiu Centrum Karol Skarżyński, dyrektor aeroklubu Ostrowskiego. Konkurencję wygrał Zbigniew Meller z aeroklubu poznańskiego. Zmagania w Michałkowie zaplanowano do 29 sierpnia. Oby warunki pogodowe w tym drugim tygodniu okazały się łaskawsze dla pilotów i organizatorów szybowcowej rywalizacji. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Dzisiaj wieczorem warto spojrzeć w niebo. Księżyc jest już bardzo blisko pełni. Ta przypada 28 sierpnia. Ale 28 sierpnia szykuje się jeszcze jedno astronomiczne, fantastyczne zjawisko. I też warto będzie spojrzeć w niebo. Szykuje się zaćmienie Księżyca. Będzie to miało miejsce wczesnym rankiem 28 sierpnia. Warto obudzić się wcześniej i zarezerwować trochę czasu na jego obserwację. Ten spektakl będzie można oczywiście oglądać samodzielnie, ale można też obejrzeć go w większym gronie miłośników i znawców astronomii, którzy przy okazji zdradzą kilka ciekawostek związanych z Układem Słonecznym. W Kaliszu na takie wspólne oglądanie zaćmienia Księżyca zaprasza Fundacja Karola Malaperta z biurka w piątek 28 sierpnia na Polach Marsowych o 4:30. Będziecie oglądać? Bardzo polecamy. A już teraz razem z grupą Savage Garden zabieramy Was na Księżyc i z powrotem To the Moon and Back.

25 sierpnia 1875 roku Matthew Webb został pierwszym znanym człowiekiem, który przepłynął wpław kanału La Manche. Pokonał tę trasę w 21 godzin i 45 minut. 21 godzin! Ja po 21 minutach pływania zaczynam negocjacje z samym sobą, a on przepłynął kanał. No cóż, to się nazywa kondycja i takiej również Wam życzę.

0: Life is a roller coaster. To był Ronan Keating. Rynek najmu wchodzi w najgorętszy okres, bo mieszkań na wynajem szukają studenci. Gdzie jest najdrożej, a gdzie jest najtaniej? O tym opowiemy wam w wiadomościach już za 8 minut o godzinie 20.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A jeszcze przed wiadomościami zaśpiewają Lighting Seeds, a potem Genesis.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: W środę w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Krotoszynie dużo, dużo słońca. Miejscami pojawią się pojedyncze obłoki, ale padać jutro na pewno nie będzie. Jutro na termometrach maksymalnie od 22 do 23 stopni, ale zanim nadejdzie środa, czeka nas zimna noc. Jutro nad ranem termometry pokażą maksymalnie 11-12 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nowi podejrzani i nowe dowody w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Coraz mniej mieszkań do wynajęcia, studenci szukają lokum. Atak żubra pod Giżyckiem. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są nowe tropy w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że pojawili się nowi podejrzani i nowe dowody, a także osoby gotowe współpracować z prokuraturą. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw finansowych na wielką skalę i prania pieniędzy. Dziś Roman Giertych przekazał, że od maja jest pełnomocnikiem prezesa zonda krypto Przemysława Krala. Prokuratura bada m.in., czy nie doszło do złamania prawa w relacji zonda krypto z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem. Rynek najmu wchodzi w najgorętszy okres, bo mieszkań na wynajem szukają studenci. Najbardziej atrakcyjne mieszkania znikają z rynku, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
5: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
6: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
5: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
4: A ceny? Najdroższa jest Warszawa. Przeciętny koszt samego wynajmu dwupokojowego mieszkania to 3600, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice. To ostatni tydzień niższych cen paliw dzięki rządowym obniżkom podatków i limitom cen. Ropa może też zdrożeć, jeśli Amerykanie wprowadzą zapowiadane ostre sankcje na Iran, mówi sekretarz skarbu USA Scott Bessent.
7: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
4: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Czeskie media wykryły kampanię dezinformacyjną, która ma skłócić Polaków i Czechów. Według portalu Seznam Sprawy podłożem ma być historyczny spór o ziemię, o teren Zaolzia. Do prowokacji używane są fałszywe dokumenty, spreparowane strony internetowe i fikcyjne profile w mediach społecznościowych. Pojawiły się m.in. teksty o rzekomych polskich roszczeniach terytorialnych wobec Czech. Eksperci i służby sądzą, że stoi za tym Rosja. Dramat na Mazurach. Żubr zaatakował spacerujące małżeństwo z Francji. Kobietę w ciąży trzeba było zabrać śmigłowcem do szpitala. Do zdarzenia doszło w okolicy Giżycka, gdy para spacerowała w pobliżu rezerwatu. Zwierzę uderzyło 38-letnią kobietę, która upadła i doznała obrażeń. Po ataku żubr uciekł. Służby przypominają, w czasie rui zwierzęta mogą być szczególnie nieprzewidywalne. Warto zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze. Zaniepokojony lub pobudzony żubr może kręcić ogonem, potrząsać głową albo grzebać przed nimi racicami. Opera pod gołym niebem i setki artystów na scenie. W Bielsku-Białej trwają przygotowania do plenerowego widowiska Carmen, które w piątek i niedzielę zostanie wystawione przed Teatrem Polskim. W spektaklu weźmie udział blisko 200 wykonawców, a w centrum miasta będzie ogromna scena z wykorzystaniem świateł, laserów i multimediów. To jedno z najważniejszych wydarzeń roku w Bielsku-Białej, która nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To jeszcze jest wtorek, 25 dzień sierpnia. Z imieninowymi życzeniami jeszcze możecie zdążyć do Elwiry, Eusebiusza, Grzegorza, Juliana, Józefa, Ludwika, Luizy, Michała, Patrycji i Wincentego. Wszystkiego najlepszego. 4 minuty po godzinie 20, a my uruchamiamy nasz
1: Summertime w Radiu Centrum.
2: W tej godzinie naszego wieczornego spotkania zaśpiewają m.in. Dua Lipa. Będzie też Eurythmics, Imagine Dragons. Po polsku zaśpiewają Jeremi Sikorski, oraz zespół Happy Set. A zaczyna Michael Jackson. Black or White.

0: Zerkam na prognozę długoterminową dla południowej Wielkopolski. No i nie jest aż tak źle. W środę, czyli jutro, 23 stopnie na plusie, w czwartek 25 i sporo słońca, w piątek 27 stopni, w sobotę nieco chłodniej z przelotnym deszczem, ale niedziela zapowiada się całkiem nieźle, 26 stopni i sporo słońca. Być może będzie to już ostatnia okazja, żeby skorzystać z kąpieli w okolicznych kąpieliskach. Nadal czekają na Was kąpieliska w Gołuchowie, Pogrzybowie, również Piaski w Ostrowie Wielkopolskim. Dziś tam byłem, jest całkiem ładnie. Zapraszam także na kąpieliska w Brzezinach i Ostrzeszowie. W tych miejscach woda jest przebadana i zdatna do kąpieli.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

Nadchodzący weekend upłynie ponownie pod znakiem dożynkowych wydarzeń i między innymi w trakcie takich koncertów jest szansa na spotkanie z wyjątkowymi artystami. W najbliższą niedzielę dożynkowe atrakcje i koncerty, między innymi w Opatówku wystąpi zespół Wanda i Banda, w Reszkowie będzie to Francesco Napoli, w Gołuchowie zespół Pectus, a w Koźminku zespół Video. Można już teraz planować sobie najbliższą niedzielę, 30 dzień sierpnia. U nas zespół Video razem z Anią Wyszkoni. Ania Wyszkoni w lipcu była w Nowych Skalmierzycach. Fajne wspomnienia. A teraz zaśpiewają razem.

Badacze zajmujący się snem i wypoczynkiem ustalili, że to, jakich dźwięków słuchamy na godzinę przed pójściem spać, wpływa na jakość naszego snu. Spokojna, melodyjna muzyka obniża poziom tętna i wycisza układ nerwowy. Zadbaliśmy o to na naszej playliście Czysta profilaktyka zdrowotna na falach Radia Centrum. Jest dokładnie w 8:30. Be the one. Dua Lipa.

0: 25 sierpnia 1609 roku Galileo Galilei zaprezentował swój pierwszy teleskop weneckim urzędnikom. I pomyślcie, człowiek patrzy przez urządzenie w niebo, a kilka wieków później my patrzymy przez telefon, żeby sprawdzić, czy ktoś obejrzał naszą relację. No cóż, technologia poszła do przodu, ale nie jestem pewien, czy zawsze idzie to we właściwym kierunku.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.

0: Sezon i Dawid Podsiadło tę piosenkę od 17 tygodni możecie podziwiać na naszej radiowej liście przebojów.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Love Fool to był zespół The Cardigans. To ma być koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmianę w przepisach. Właściciele aut, którzy nie wskażą kierowcy złapanego przez fotoradar lub podadzą nieprawdziwe dane, mogą zostać obciążeni wysoką karą administracyjną. O tym więcej w wiadomościach o 21 już za 8 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A czas przed wiadomościami wypełni dwóch panów. Michael Bolton, który trochę nieprzyzwoicie będzie pytał w swojej piosence Can I Touch You There? Najpierw jednak bardzo optymistycznie Mario Biondi. A Little Piece of My Life.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Środa w południowej Wielkopolsce upłynie pod znakiem przepięknej, słonecznej pogody. Miejscami na niebie pojawią się pojedyncze chmury, ale padać na pewno nie będzie. Jutro na termometrach od 22 do 23 stopni. Przed nami jednak zimna, chłodna noc. Nad ranem termometry pokażą maksymalnie 11-12 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 21.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polskie siatkarki wygrały ze Słowenią na Mistrzostwach Europy. 12% szkół nie ma psychologa. To i tak lepiej niż kilka lat temu. Szykują się zmiany w fotoradarach. Mają ukrócić unikanie płacenia mandatów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie siatkarki zapewniły sobie awans do drugiej rundy Mistrzostw Europy. W Stambule pokonały Słowenię 3-0. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Następny mecz w czwartek z Niemkami. Dziś Niemki wygrały pewnie z drużyną Węgier. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej brakuje ich na Podlasiu, w Zachodniopomorskiem i na Mazowszu. A najlepiej jest w Kujawsko-Pomorskiem. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa. Jest lepiej o tyle, że 6 lat temu psychologa nie było w większości szkół. To ma być koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany w przepisach. Właściciele aut, którzy nie wskażą kierowcy złapanego przez fotoradar albo podadzą nieprawdziwe dane, mogą zostać obciążeni wysoką karą administracyjną. Ministerstwo Infrastruktury chce tak zamknąć lukę prawną, z której korzysta część kierowców, by uniknąć odpowiedzialności. Mówi minister Dariusz Klimczak.
5: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystają z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
4: Według przepisów, które mają wejść w życie z końcem roku, minimalna kara za niewskazanie kierowcy prowadzącego pojazd będzie wynosić 1500 zł i będzie rosnąć wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Dziś i jutro piłkarskie kluby zajmą 7 ostatnich miejsc w Lidze Mistrzów. Tym samym kończy się 2-miesięczny serial eliminacji do Champions League. Zaledwie przez 2 tygodnie uczestniczyły w nim 2 polskie zespoły, Lech i Górnik, co i tak sprawia, że to był wyjątkowy sezon, bo pierwszy raz w historii mogliśmy wystawić aż 2 kluby. O tym, co czeka dziś kibiców, Błażej Kulesza.
6: Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad Las Klints. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodo Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Kibiców w naszym kraju wyniki spotkań będą interesować bardziej pod kątem rankingu UEFA, w którym to Polska aktualnie jest na 10. miejscu. A to miejsce w przyszłości dałoby pustkę do Ligi Mistrzów bez kwalifikacji.
4: Przykra wiadomość dla fanów muzyki country. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, autorka tekstów i aktorka, legenda amerykańskiej kultury. To będzie gratka dla miłośników Jury krakowsko-częstochowskiej. W drugiej połowie września odbędzie się Juromania, czyli ponad 200 wydarzeń w 50 miejscach. W programie koncerty, pokazy światła, widowiska multimedialne, a także zwiedzanie zamków, szlaku, orlich gniazd. Organizatorzy zapowiadają, że to będzie największa edycja wydarzenia w historii. Potrwa od 18 do 20 września, a jeśli ktoś woli spędzić czas na przykład w Ojcowie, w spokojniejszej atmosferze, sezon cały czas trwa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 21:00, to jeszcze jest wtorek, 25 dzień sierpnia, a my dalej mamy nasz całkiem przyjemny dla ucha
1: Summertime w Radio Centrum.
2: W tej godzinie zaśpiewają dla Was m.in. Kancperczyk, Vito Bambino, będzie zespół Bee Gees, będzie Cleo, Toto, The Beach Boys, Victoria Kida, Księga Żywiołów, Rod Stewart i Mark Anthony. A zaczynamy od bardzo relaksującego utworu Real

25 sierpnia 1867 roku zmarł Michael Faraday, jeden z najważniejszych naukowców w historii elektromagnetyzmu. I tutaj możemy mu podziękować również za to, że współczesny świat działa tak, jak działa. Prąd, silniki, urządzenia elektryczne, czyli wszystko to, czego najbardziej brakuje człowiekowi dokładnie wtedy, kiedy rozładuje mu się telefon. Skoro mowa o telefonie, wyobraźcie sobie życie bez powerbanków, a teraz wyobraźcie sobie życie bez prądu. A teraz wyobraźcie sobie, że właśnie w tym momencie macie 2% baterii. No dobrze, nie idźmy dalej z tą refleksją.

25 sierpnia 1954 roku urodził się Elvis Costello, brytyjski wokalista, kompozytor i autor tekstów. Jego twórczość wymyka się prostym kategoriom. Rock, pop, punk, folk, country. Potrafił poruszać się między nimi bez większego problemu i może właśnie dlatego jego dobra muzyka nigdy się nie starzeje. Elvis Costello w piosence She. 22 minuty po 21. She.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Co mi tam? To piosenka, która oczekuje w dziale propozycji. Propozycji do naszej radiowej listy przebojów.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
0: Jeśli tylko chcecie, żeby Wiktoria znalazła się na naszej liście przebojów, żeby można było ją usłyszeć na którejś z wyższych pozycji, to koniecznie głosujcie. Wystarczy zajrzeć na naszą stronę internetową RCFM i oddać głos na tę piosenkę.

Tragedy. Czy pamiętacie o tym, że dzisiaj świętowaliśmy we wtorek Dzień Zupki Błyskawicznej? Znalazłem w kalendarzu jeszcze jedną dosyć nietypową informację, że dziś w niektórych kalendarzach pojawia się również Dzień Zupy Ogórkowej. To królowa polskich obiadów, która ma absolutnie swoich wyznawców, ale i takich, którzy omijają ją szerokim łukiem. Kluczem są oczywiście idealnie kiszone ogórki, najlepiej z własnej piwnicy. Prawda? Jeśli na waszym stole pojawił się dzisiaj talerz parującej ogórkowej, no to gratuluję wyboru. A jeśli nie, to zagramy teraz coś równie wyrazistego.

0: 9 minut pozostało do 22. O 22 kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata, w nich m.in. o 35-latku z Polski zatrzymanym na Pomorzu za oszustwo. Mężczyzna oszukał niemieckich seniorów na setki tysięcy euro. Szczegóły w wiadomościach o 22.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: W środę w Kaliszu, Ostrowie, Grabowie, Ostrzeszowie, Pleszewie, Krotoszynie, Gołuchowie, Raszkowie i Odolanowie przepiękna, słoneczna pogoda. Miejscami na niebie pojawią się chmury, ale jutro padać na pewno nie będzie. W środę termometry w naszym regionie pokażą od 22 do 23 stopni. Ale uważajcie, przed nami zimna, chłodna noc z temperaturą do 12 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 22.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pikieta na ulicach. Krakowianie domagają się bezpiecznych dróg. Zdrowsze produkty w szkolnych sklepikach. Od września nowe zasady. Polskie siatkarki wygrały ze Słowenią. Awansowały do drugiej rundy Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Krakowa przyszli z kwiatami, zniczami i jednym żądaniem. Chcą czuć się bezpiecznie na drogach. Na ulicy Solnej odbył się niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Po tragicznym wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko trafiło do szpitala. Z uczestnikami rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
5: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
6: Oczywiście i to bardzo. Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. Skończyło się to endoprotezą.
5: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
7: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
8: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie.
4: Miasto twierdzi jednak, że żadnych nieprawidłowości na tej ulicy podczas wizji lokalnej się nie dopatrzyło. Ale żeby dmuchać na zimne, w rejonie, w którym doszło do wypadku, jeszcze w tym tygodniu zamontowany będzie próg zwalniający. Oszukał niemieckich seniorów na setki tysięcy euro, a potem ukrywał się w Polsce. Zatrzymany na Pomorzu 35-letni mężczyzna zostanie przekazany niemieckim służbom. Śledczy podejrzewają, że jako członek grupy przestępczej wyłudził od seniorów około 675 tysięcy euro. Podszywał się pod policjanta, wprowadzał ofiary w błąd, twierdząc, że ich bliski spowodował wypadek drogowy, a uniknięcie aresztu wymaga wpłacenia kaucji. Grozi mu 15 lat więzienia. Nie tylko na szkolnych stołówkach, ale i w szkolnych sklepikach od 1 września zmienić się mają dostępne produkty. Ma być bardziej zdrowo, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczy i soli. Bartosz Kądziołka.
9: W sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
10: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
9: Żeby nowe przepisy miały sens, po pierwsze potrzebna jest edukacja.
10: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
9: A po drugie, przykład zdrowego żywienia powinni też dawać rodzice. Zmiany dotyczą też stołówek, ma być więcej owoców i warzyw czy produktów pełnoziarnistych.
4: Coraz bliżej uchwalenia ustawy o asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych. W Sejmie pierwsze czytanie za nami, we wrześniu odbędzie się drugie, zapowiada wiceminister rodziny Monika Sikora.
11: Miejmy też nadzieję, że wszystkie ugrupowania odłożą jakieś takie polityczne kalkulacje na bok, bo to jest projekt bardzo ważny.
4: Asystent osobisty wspiera osobę niepełnosprawną w codziennych aktywnościach, jak zakupy czy podróż do pracy. Chodzi o to, by osoba z niepełnosprawnością nie była uzależniona od pomocy swoich najbliższych. Polskie siatkarki zapewniły sobie awans do drugiej rundy Mistrzostw Europy. W Stambule pokonały Słowenię 3-0. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavarini'ego. Następny mecz w czwartek z Niemkami. Dzisiaj Niemki wygrały łatwo z drużyną Węgier.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 22 wchodzimy w ostatnią godzinę naszego popołudniowo-wieczornego spotkania. Super, że jesteście z nami. W finale zagramy utwory wyjątkowo ciepłe, nostalgiczne i przywołujące najpiękniejsze wspomnienia. Tak jak ta od Mike.

Czy wiedzieliście, że płyta winylowa przeżywa w ostatnich latach największy renesans od dziesięcioleci? Ludzie znów pragną celebrować słuchanie muzyki, wyciągnąć płytę z koperty, położyć igłę na czarnym krążku i usłyszeć delikatne trzaski. My w Radiu Centrum dbamy o najwyższą jakość sygnału, ale serce do muzyki mamy dokładnie to samo. W tej godzinie m.in. Ed Sheeran, Artur Rojek, będzie także Kasia Popowska, a już teraz Him, on w piosence Join Me. Dołączamy.

0: U poranku najczęściej szukamy kluczy albo skarpetek do pary, a wieczorem pilota do telewizora albo drugiej słuchawki. To uniwersalne prawo fizyki, które dotyczy każdego z nas. Życzę wam szybkiego odnalezienia zguby, a jeśli pilot zaginął na dobre, nie szkodzi. W Radiu Centrum i tak nie trzeba nic przełączać.
1: Summer Time w Radiu Centrum.
0: 18 minut po godzinie 22 o 22.30 cykliczna audycja Kropla Wieczności. Przyjdzie taki dzień. Bardzo optymistycznie zaśpiewa dla was Kasia Popowska.

0: Jest 10:30. Kropla wieczności.
1: Nie kuśmy krokodyla. Nasi znajomi wybrali się w podróż poślubną na tropikalną wyspę. Było słonecznie, gorąco i kolorowo. Pierwszego dnia poszli o zachodzie słońca na romantyczny spacer brzegiem morza. Piękny nastrój mąciła im tylko świadomość, że w tej strefie klimatycznej żyją krokodyle. Znajomy z pewną nonszalancją założył jednak, że gdyby żyły one na tej właśnie wyspie, to z pewnością na plaży dla turystów znaleziono by znaki ostrzegawcze. Jak u nas, uwaga, kozice, tak tam, uwaga, krokodyle. Nazajutrz dowiedział się od tubylców, że krokodyle tam są i że bardzo lubią tę plażę. Idąc przez życie mijamy całe mnóstwo krokodyli. Strach przed nimi mógłby nas sparaliżować, odebrać nam radość życia. Nie zachęcam nikogo, by zaczął kusić los. Sam też robić tego nie zamierzam. Jednak gdy napotykam na coś, nad czym nie mam kontroli, biorę Boga za słowo. On powiedział: ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. To proste i działa.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Gdybyście mogli wybrać jedną piosenkę, która ma zostać oficjalnym hitem waszego lata 2026, co to by było? Taki utwór, który za 10 lat wystarczy usłyszeć przez 3 sekundy i od wtedy od razu byłoby wiadomo, o, to było lato 2026. Jeśli macie taki numer, bardzo możliwe, że właśnie teraz poleci albo za chwilę zabrzmi w Radiu Centrum. Dawid Kwiatkowski, Idziesz ze mną. 22 minuty pozostały do 23.
1: Niby spotkałem cię przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie. I wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację.

ostatni tydzień niższych cen paliw na stacjach dzięki rządowym obniżkom podatków i limitom cen. Ropa może też zdrożeć, jeśli Amerykanie wprowadzą zapowiadane ostre sankcje na Iran. O tym między innymi opowiemy w ostatnim wydaniu wiadomości z kraju i ze świata o 23 za 14 minut. Eric Clapton i wersja koncertowa niesamowitego przeboju Leila.

5 minut pozostało do godziny 23. Powoli kończymy nasze popołudniowo-wieczorne spotkanie. Jeśli jutro rano musisz wstać, no cóż, życzę, żeby budzik miał dla ciebie odrobinę litości. Jeśli jutro masz z jakiegoś powodu wolne, to proszę nie mów o tym nikomu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciek Gogołkiewicz, do usłyszenia. Dobrej nocy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: W środę w południowej Wielkopolsce słonecznie i ciepło z temperaturą od 22 do 23 stopni. Zanim jednak nadejdzie środa, przed nami zimna noc. Nad ranem termometry pokażą maksymalnie 12-13 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nowi podejrzani i nowe dowody w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Coraz mniej mieszkań do wynajęcia, studenci szukają lokum. Atak Żubra pod Giżyckiem. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są nowe tropy w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że pojawili się nowi podejrzani i nowe dowody, a także osoby gotowe współpracować z prokuraturą. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw finansowych na wielką skalę i prania pieniędzy. Dziś Roman Giertych przekazał, że od maja jest pełnomocnikiem prezesa zonda krypto Przemysława Krala. Prokuratura bada m.in., czy nie doszło do złamania prawa w relacji zonda krypto z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem. Rynek najmu wchodzi w najgorętszy okres, bo mieszkań na wynajem szukają studenci. Najbardziej atrakcyjne mieszkania znikają z rynku, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
5: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
6: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
5: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
4: A ceny? Najdroższa jest Warszawa. Przeciętny koszt samego wynajmu dwupokojowego mieszkania to 3600, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice. To ostatni tydzień niższych cen paliw dzięki rządowym obniżkom podatków i limitom cen. Ropa może też zdrożeć, jeśli Amerykanie wprowadzą zapowiadane ostre sankcje na Iran, mówi sekretarz skarbu USA Scott Bessent.
7: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
4: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Czeskie media wykryły kampanię dezinformacyjną, która ma skłócić Polaków i Czechów. Według portalu Seznam Sprawy podłożem ma być historyczny spór o ziemię, o teren Zaolzia. Do prowokacji używane są fałszywe dokumenty, spreparowane strony internetowe i fikcyjne profile w mediach społecznościowych. Pojawiły się m.in. teksty o rzekomych polskich roszczeniach terytorialnych wobec Czech. Eksperci i służby sądzą, że stoi za tym Rosja. Dramat na Mazurach. Żubr zaatakował spacerujące małżeństwo z Francji. Kobietę w ciąży trzeba było zabrać śmigłowcem do szpitala. Do zdarzenia doszło w okolicy Giżycka, gdy para spacerowała w pobliżu rezerwatu. Zwierzę uderzyło 38-letnią kobietę, która upadła i doznała obrażeń. Po ataku żubr uciekł. Służby przypominają, w czasie rui zwierzęta mogą być szczególnie nieprzewidywalne. Warto zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze. Zaniepokojony lub pobudzony żubr może kręcić ogonem, potrząsać głową albo grzebać przed nimi racicami. Opera pod gołym niebem i setki artystów na scenie. W Bielsku-Białej trwają przygotowania do plenerowego widowiska Carmen, które w piątek i niedzielę zostanie wystawione przed Teatrem Polskim. W spektaklu weźmie udział blisko 200 wykonawców, a w centrum miasta będzie ogromna scena z wykorzystaniem świateł, laserów i multimediów. To jedno z najważniejszych wydarzeń roku w Bielsku-Białej, która nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Girl, you done something so bad to me.